jakbym zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion nie zmieni.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

tańca. Każdy tu wie, że jestem królem tańca. Na fliperach mam wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty, forty. 20% pobiera tutaj kasa. Ruda Grażyna, ty jesteś ekstra klasa. Szpan na max, ja ostro jeżdżę. Chodź na parking, przejdziemy przez zaplecze.

Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu. Kazek z Feweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek.

0: Ci panowie pomagają, jak mało kto wstać o poranku. Kukon, Gips i Jonathan w RMF Max mówią razem z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Słuchajcie, czytam interneta i nie dowierzam normalnie.
0: Co
2: będzie można zarobić jeszcze więcej pieniędzy.
1: Jeszcze.
2: Będzie można oddawać do kaucjomatu kartony po mleku. No, ja nie wierzę. Kto jeszcze zmieści te kartony do tych...
0: Co się będziemy chodzić?
1: Ale super, bo to moim zdaniem jest tolerancyjny rząd, bo nie wyklucza laktozolubów również.

0: tak, od samego rana to gramy najlepiej na świecie w RMF Max. Bibi Rexa i Sad Girls jeszcze przed 6.
1: No i teraz ekipa, jest czas na rozkminę, bo może przygotowujcie sobie śniadanko. Zastanówmy się razem, niech cała Polska zdecyduje, czy bardziej płatki z mlekiem, czy bardziej owsiana.
2: Ale żeby nie było, wczoraj dzwoniliśmy do Meza w tej sprawie, który nam to mógł rozstrzygnąć. Posłuchajcie.
3: Halo, halo.
0: Wyobraź sobie, że w ogóle nie ma nic innego. Nie wiemy, co masz na talerzu, ale wyobraź sobie, że nie ma nic innego do wyboru. Co wybierasz? Płatki z mlekiem, czy owsiankę?
3: Owsiankę.
2: Owsiankę!
1: Ja byłem za płatkami, no ale dobra. No.
2: Ja też byłem za płatkami, nie wiedziałem, że Mezo je owsiankę.
3: Wyobraziłem sobie konsystencję jednego i drugiego i ta owsianka taka gęsta bardziej, to lubię taki produkt, taki już wypasiony bardziej, zupka mleczna to takie i co? Lelum po lelum.
1: Dobrze słyszeć, że ty jesteś też w tym teamie. A jakbyś tam tak jeszcze sprzedał takie info, wiesz, co jest takie ważne, żeby zjeść rano, żeby dobrze się czuć, dobrze zacząć dzień?
3: Po prostu banana, jednego banana.
2: Banana?
3: Rozkrętka poranna, no i jest pięknie.
2: Czyli dieta ludzi na M, czyli małysz bułka z bananem, Mezo bułka z bananem również.
3: Ten banan to jest naprawdę złoto.
1: No a dzisiaj po 8 będziemy rozmawiać z modelkami.
2: Ciekawe co jedzą modelki, żeby być w takiej formie.
1: Ja wiem czego nie jedzą, tego co ja na pewno.

0: bad memories. Wstawać się przy tym numerze to jest sama przyjemność. To jest oczywiście Meduza, James Carter, Ellie Duey, Bad Memories. Ludzie, to jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
1: No i to jest, słuchajcie, super moment, żeby zadać bardzo ważne pytanie o tej porze. Ile kroków macie już na krokomierzu zrobionych od samego rana? Wiemy, że można mieć mało, ale wiemy też, że można iść na rekord.
2: Dajcie nam znać na Messengerze RMF Max, ile już nadreptaliście, niech cała Polska się dowie. Zróbmy wielkie, wielkie...
1: Dochodzenie.
2: Wielkie, tak, wielkie dochodzenie, tak jest. Napisz nam na Messenger RMF Max, wejdź na nasz fanpage, odpal wiadomości i napisz nam,
1: albo nagraj się.
2: Ile już zrobiłeś albo zrobiłaś kroków.

0: Daj, daj, o tej porze sobie coś dobrego. Shakira u nas 6:06.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuszko.
3: No i siemano ekipa, i to jest właśnie ten moment, kiedy my was pytamy o to, ile zrobiliście kroków, a wy zrobiliście tyle kroków, że aż zaczęliście nam chodzić po głowie. Dariusz na przykład wysłał zdjęcie zamiast nagrać nam wiadomość. Dariusz, ile w ciągu tygodnia? 84 tysiące kroków.
4: Matko, dobrze, że żaden nie jest tym jednym krokiem za daleko. No.
3: Ale mamy za to głosówki od Marka na przykład.
5: My o 4 już na rusztowaniu, także bardzo pewnie dużo kroków.
3: Budowa! Budowa! Jeszcze Kuba.
6: 6, posiadam 13334 kroki. Teraz siedzę w samochodzie i wracam z imprezy do domu.
0: 4!
6: Pozdrawiam, hejo.
4: Słuchaj, pozdro. 4. No, ważne, żebyś się kładł spać, jak jest równa liczba, także żebyś przy łóżku podreptał najwyżej.
0: Do 10?
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF.
0: Ja wam powiem, że ma tylko kiwną głową, że tak, do 10.
4: Do 10, do równego.
0: Miu i Zalia, już teraz lecimy z nimi w piąteczek i w weekend 7 po godzinie 6 w RMF Max.

0: samo ogień, wow, ogień samego rana, 15 minut po godzinie 6, aż zrobiłem takie wow, jak takie dźwięki się pojawiają we wstawaj, nie udawaj.
1: Tak,
0: to jest to, co
1: zrobił.
0: Lubimy.
1: To prawda.
2: Słuchajcie, teraz też ogniowa informacja. Łukasz Mejza, ten polityk, ma wejść do walki w klatce.
1: Tam tak, go jeszcze nie było?
2: Nie schodowej, tylko takiej właśnie bojowej. No i tak się właśnie mówi w internetach, że Łukasz Mejza będzie się bił na jednej z tych freakfightowych gal.
0: Czyli tak, był już Sejmflix, to teraz jest to czas na to całe Sejm MMA, tak?
1: Naprawdę jeszcze im mało pieniędzy? Naprawdę muszą się bić? Naprawdę?

0: Tak jest, RMF Max. Dla mamy, dla taty, mamy dla was wszystko. Daddy Cool na 6:28.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: No i miał być debiut Lewego.
0: Miał.
3: A nie było. Jak ktoś myśli, że przespał, to nie przespał, słuchajcie. W Chicago odwołany został mecz, bo w Kanadzie, czyli całkiem niedaleko, są duże pożary. No i w Chicago jest straszne zadymienie, więc mecz został odwołany. Nie da się oddychać, jest zła widoczność. No tak, Chicago nie zagrało.
4: Z powodu dymu? Tak. U nas dymy to na stadionie to są co mecz.
0: I grają.
4: I grają.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: Bo będą potem rozkminiać tego, co jest

0: Nasz ulubiony śniadaniowy zestaw Martin Garrix i Ed Sheeran w RMF Max. 7 minut po wpół do 7 teraz jest.
1: No i słuchajcie, ekipa, taka zabawa jest, bawimy się w coś takiego.
2: O, lubimy zabawy.
1: Wyobraźcie sobie, że wasza partnerka, wasz partner wyjeżdża i co nareszcie można robić w domu?
2: Ja chciałem powiedzieć, że moja żona w końcu może coś zrobić ze śmietaną, bo ja na przykład nie jem w ogóle ani laktozy, ani niczego takiego nie jem.
1: Każdy tak ma, że jak wyjeżdża partner, to coś tam można nie zasłaniać zasłon na przykład, nie trzeba tak sprzątać. No ja na przykład nie muszę się myć wieczorem, tylko rano, no.
2: Także ekipa, pakujemy teraz głosówkę. Wchodzimy na Messenger RMF Max, nagrywamy głosówkę. Nagraj się, jeżeli robisz to po raz pierwszy. Zobacz, jak fajnie się usłyszeć w radiu po prostu.
1: Właśnie, zgłoście się, odezwijcie się nawet po raz pierwszy, albo jak dawno się nie odzywaliście.
0: No właśnie, koniecznie, bo czekają nagrody. Słuchajcie, wakacyjnych gadżetów rozdajemy całe mnóstwo, więc daj znać, co robisz, jak twój partner, partnerka, żona, mąż wyjeżdża i masz na przykład sama weekend w domu. RMF
2: Max. A teraz wyjechała?
1: Nie, ja jestem umyty.
3: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu.
1: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
0: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
3: Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czarnowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a ty ciesz się tym, co najważniejsze, obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czarnowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę Moja Biedronka. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 8,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę Moja Biedronka. A prosto z lady tradycyjnej świeża łopatka wieprzowa. 8,99 za kilogram. Biedronka.
5: Co

0: 0% na cały asortyment. RSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Mamo, widziałam największego kota świata!
2: A to dopiero początek. Już w sobotę pokaz kotów rasowych w Zielonych Arkadach.
1: Będą kocie gwiazdy?
2: I to jakie? Prezentacje ras, wybór najpiękniejszych kotów, konkursy, zabawy i malowanie kocich buziek.
1: A można pomóc kotkom?
2: Tak! Przynieś saszetkę albo puszkę karmy dla schroniska i dołącz do zbiórki dla mruczków. 20 czerwca od 12 do 18 pokaz kotów rasowych w Zielonych Arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.
3: Moda na wodę nie przemija. Na małopolskich jeziorach, zalewach i kąpieliskach czekają atrakcje wody i studio RMF Max. Roadshow małopolskich wód mineralnych. Sprawdź na rmfmax.pl.
4: Zapraszam, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: I po reklamie.

Weekend. Wreszcie endorfiny, ekipa, klub, euforia, noc. Długo śpimy. Pozdrawiam.

0: jest Lerek Innowator w RMF Max, moja panienka.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: Jest też cała nasza ekipa, która przyznaje się od samego rana do tego, co robi, jak na weekend albo nie na weekend druga połówka wyjeżdża z domu.
0: Matko, posłuchajcie
3: Mai. Poznajemy tajemnicę.
4: Jak nie ma mojego chłopaka, to robię sobie wszystkie najbardziej śmierdzące maseczki na stopy, na twarz. Słuchajcie, wszystko co się da, wyglądam jak jakiś glonojad z bagna. No i to są moje rozrywki wtedy.
0: Maja potem wchodzi do akwarium i czyści glony.
5: Jak żona gdzieś wyjeżdża, to robię objazdowy przegląd skrytek ze słodyczami.
0: Oczywiście żona nie wie.
6: Nasze rendezvous.
7: Jak mój mąż wyjeżdża na weekend, to ja się spotykam z koleżankami, których on nie lubi.
3: Gosia, mrugnij dwa razy.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Mrugnij dwa razy jak coś.
0: Jesteście fantastyczni, naprawdę. Możecie dawać jeszcze znać, co tam wyprawiacie.
3: Totalnie. Messenger RMF Max, a na zegarach jest 10 do 7. The

0: Te oklaski na końcu to dla wszystkich, którzy wstali przed siódmą Justin Timberlake w RMF Max.
1: Sandra też wstała i postanowiła do nas wysłać głosówkę. Posłuchajcie Sandry.
2: Jak mój chłopak wyjeżdża, to jem najbardziej obrzydliwe i śmierdzące rzeczy. Na przykład idę sobie po świeżą makrelę do sklepu, albo jem rybę w puszce.
3: No i fajnie i smacznego, przecież trzeba, rybki są zdrowe. No.
0: Damy takich rzeczy nie jedzą przecież normalnie.
1: Jasne, na pewno, wiadomo.
3: A
1: jaka jest pogoda nad morzem? Czy jest pogoda na rybę, czy nie? To dowiecie się już za chwilę z Flesza i prognozy pogody. Zostańcie z RMF Max.
4: RMF Max. Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Pij zdrową wodę, to ważne. I pamiętaj, na smak i jakość wody wpływa zawartość minerałów i jej pochodzenie. Dlatego różne marki wód mineralnych smakują inaczej. Jakie są twoje powody do picia wody? Odpowiedz na rmfmax.pl i zgarnij 500 zł na zwiedzanie Małopolski i zapas niezwykłych wód Made in Małopolska.
8: Szukaj wód ze znakiem Made in Małopolska. Tylko wody z Małopolski są tak bogate w składniki mineralne. Co trzecia butelka wody pochodzi właśnie z Małopolski, krainy wód. Pamiętaj! Pochodzenie ma znaczenie.
9: No szarp te palmy i będziesz mieć kokosy.

0: 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Sezon grillowy tylko z Twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Dobrze znana grillowa królowa, kiełbasa grillowa 500 gramów w rewelacyjnej cenie 10 zł 49 groszy przy zakupie dwóch opakowań. Niezrównany szaszłyk drobiowy z warzywami 400 gramów w super cenie 15 zł 99 groszy za opakowanie. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
8: Jak wakacje, to tylko z Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Tylko teraz czekają na Ciebie wyjątkowe wakacyjne oferty na wybrane modele Toyoty. Wyrusz w podróż komfortowo i bezpiecznie z walizkami od Jaworskie Auto. Odwiedź nas przy lotnisku w Bydgoszczy, Aleja Jana Pawła II 150. Nie czekaj, ruszaj po swoją wymarzoną Toyotę.
9: I po reklamie.

0: Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
5: Jest 7 w RMF Max, zatem czas na garście sprawdzonych informacji. W skrócie Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. To poranne wydanie Flesza otwieramy najnowszym raportem z dróg, bo w tej chwili korkuje się S1 w rejonie miejscowości Szare w Śląskiem. Samochód osobowy wjechał w drzewo, trasa jest zablokowana w obu kierunkach, a objazd prowadzi drogami lokalnymi. I jeszcze S17 na Mazowszu między węzłami Górno-Gończyce w pobliżu miejscowości Józefów osobówka wjechała w bariery. Na trasie mogą występować problemy z płynną jazdą. W styczniu przyszłego roku może wejść w życie górny limit zarobków lekarzy. To maksymalnie 240 zł brutto za godzinę pracy w publicznym szpitalu. Plan zmian Ministerstwo Zdrowia przedstawiło na wczorajszym posiedzeniu zespołu trójstronnego. No i taki zapis znajdzie się w ostatecznej wersji przepisów. Będą one częścią reformy systemu ochrony zdrowia.
6: Uwagi do tych propozycji złoży na pewno Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. Jego przewodnicząca Grażyna Cebula-Kubat przekonuje, że maksymalną stawkę dla lekarzy należy zróżnicować w zależności od zakresu obowiązków konkretnych osób.
7: Lekarze naprawdę wysoko wykwalifikowani będą nam odchodzić.
6: Formalne konsultacje tych przepisów mają rozpocząć się w przyszłym tygodniu.
5: Tematem zajął się Michał Dobrołowicz. Tymczasem fani Roberta Lewandowskiego muszą jeszcze poczekać na jego występ w barwach Chicago Fire. Spotkanie z Vancouver Whitecaps zostało przełożone. No, plany Lewego pokrzyżowały chmury toksycznego dymu, to jest efekt pożarów lasów w Kanadzie, a wszelkie aktywności sportowe zostały odwołane. A u nas w kraju, no chyba też będziemy musieli pozmieniać swoje sportowe plany, coś poprzekładać, bo IMGW ostrzega przed ukropem. Cała pogodowa mapa świeci dziś na żółto. Są ostrzeżenia pierwszego stopnia w 3-stopniowej skali, a termometry mają wskazywać miejscami nawet ponad 30 stopni. Eksperci proszą o rozsądek.
8: W początkowej fazie właśnie nie czujemy tego, że coś się z nami dzieje nie tak. Dopiero kiedy następuje taka dezorientacja, to bardziej zauważają te osoby postronne niż my.
5: Więc nie polecamy dziś aktywności na świeżym powietrzu. Ostrzega też major lekarz Łukasz Wawrzyniak z Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie. Lech Poznań wywalczył Super Puchar Polski i Kolejarz pokonał Górnika Zabrze 3-1.
9: Jako drużyna tutaj się fajnie podnieśliśmy, pokazaliśmy charakter, dobrą grę na pewno, bo dzisiaj my się zasłużyliśmy na to zwycięstwo i dla mnie osobiście jest do gabloty trofeum, także bardzo jestem szczęśliwy.
5: Podsumował bramkarz Lecha Mateusz Lis, a teraz zmieniamy dyscyplinę. Podczas tegorocznej edycji Ligi Narodów siatkarska reprezentacja Japonii, no cóż, jest niepokonana. Japończycy odnieśli 10. zwycięstwo, pokonali 3-2 Kanadę. Na Polacy z bilansem 7 zwycięstw i 2 porażek. Słuchajcie, mistrzowskich fleszy sportowych. Wracamy za godzinę. Pogodowa mapa ma dziś 2 kolory, pomarańczowy i żółty, to oznacza alerty przed ukropem. Na termometrach dziś w Trójmieście 28 stopni, do 29 zobaczymy w Białymstoku 30 stopni. To Katowice, Kraków, Rzeszów i Poznań, no i 31 kresek nawet w Warszawie. Także uważajcie na siebie, aktywności na świeżym powietrzu to nie jest najlepszy pomysł, do tego momentami będzie burzowo, szczególnie na tej ścianie zachodniej.
4: Dawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
10: 3 minuty, właściwie już 4 po 7 i w końcu dzisiaj jest ten dzień, w którym wyschnie pranie.
11: No tak.
12: Można, słuchajcie, jak zaczniecie teraz, to można nawet nastawić w ciągu dnia 2 albo 3 i też wyschnie.
10: Ludzie.
13: Ale można zrobić też drugą rzecz. Jak narzekałeś na deszcz, to teraz można pana narzekać na to, że jest ciepło.

0: quiero acabar.
1: 7:10. Ese sufrimiento. Enrique Iglesias. Que te hace llorar. W RMF Max. A teraz to właśnie może być o tobie. To tak, możesz być ty.
2: Możesz sobie leżeć elegancko, mieć maszynkę do lodów, Instaxa, JBL Bara i inne nagrody i nawet 15 tysięcy złotych popijać sobie elegancko wodę kokosową.
3: No tak, no to możesz być ty, tylko wyślij teraz SMS-a i daj sobie szansę na kasę, na 15 tysięcy złotych i inne naprawdę mega super wakacyjne nagrody.
1: Zgłoszenia SMS-em z hasłem MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Albo jak masz zablokowane SMS-y premium, to zgłoś się przez internety. Wejdź na rmfmax.pl i tam się zgłoś.
3: No i to możesz być ty. To możesz być ty. Ty możesz mieć naprawdę super beztroskie wakacje i 15 tysięcy złotych na koncie tego lata. I to jeszcze zanim wakacje na dobre nam się skończą.
2: Żeby nie było, że to możesz być ty, a nie ty, bo nie wysłałaś.
1: No.
3: 7327, czyli teraz hasło MAX.

0: Ale to robi robotę, to jest Robin Schulz. Wstawaj, nie udawaj, w RMF Max.
1: I 20 po siódmej. O tej porze u nas, słuchajcie, jak ktoś leci na wakacje, to uwaga, jak się pakujemy, bo pewna pasażerka, która z Krakowa do Włoch leciała tanimi liniami, musiała dopłacić kilkaset złotych, czyli pewnie więcej niż sam bilet, za to, że paski w jej bagażu podręcznym w plecaku wystawały z tego takiego kosza, wiecie, w którym mierzą...
2: Same paski?
1: Tak.
2: Za same paski?
1: Tak, tak, tak.
3: Ludzie, kochani.
1: Tak. No, także jakby ktoś szukał pomysłu na to, jak się spakować na wakacje, to może do, nie wiem, reklamówki, tylko takiej bez uszu, nie wiem.
3: Jeżeli chodzi o tanie linie, to wiecie, to może nie jest zbyt wygodnie, ale za to zawsze nie o czasie.
0: Max. No i czekamy na miejsca stojące.
1: No tak, no.
4: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
7: Wakacje są bliżej niż myślisz. Zacznij je za kierownicą nowej Skody Octavii. Teraz w atrakcyjnym abonamencie od 680 zł brutto. Sprawdź ofertę na skoda.bieranowski.pl lub odwiedź nas w salonach na Kamiennej lub Jana Pawła w Bydgoszczy. Lato nie poczeka, ruszaj w stronę słońca nową Skodą Octavii.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
2: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
3: Na paznokcie.
2: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
4: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
1: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
6: Jak wakacje, to tylko z Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Tylko teraz czekają na Ciebie wyjątkowe wakacyjne oferty na wybrane modele Toyoty. Wyrusz w podróż komfortowo i bezpiecznie z walizkami od Jaworskie Auto. Odwiedź nas przy lotnisku w Bydgoszczy, aleja Jana Pawła II 150. Nie czekaj, ruszaj po swoją wymarzoną Toyotę.
7: I po reklamie.

Jak moja ukochana wyjeżdża, to w końcu mogę się nażrzeć chipsów, paluszków, orzeszków, bo ma myzofonię. Pozdrawiam cię, Kasiulka. Za kilka dni rodzisz, pojawi się na świecie nasz synek. Kocham cię. Pa.

0: No to już się dzieje. The Weeknd na starcie i w RMF Max również o 7:30.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I to jest historia, której musicie obowiązkowo posłuchać przed meczem Argentyna-Hiszpania, przed finałem. 19 lat temu w ramach takiej charytatywnej akcji UNICEF-u Leo Messi zrobił sobie zdjęcie z kilkumiesięcznym dzieciątkiem i to był Lamine Yamal. Siedział sobie w wanience.
4: Co ty gadasz?
3: Chłopaki mają takie zdjęcie wspólne, naprawdę.
0: Czyli poczekaj, czyli dorosły Leo Messi, tak, i taki Bobo Male... Yamal.
3: Tak.
0: Niesamowite.
5: Niesamowita historia. Ale ciekawostka jest też taka, że jakby teraz Robert Lewandowski sobie zrobił takie samo zdjęcie z Yamalem, to z wanienki Lamilowi by wystawały nóżki, bo sporo podrósł przez te ostatnie 19 lat. Tak.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Dziś ta wanienka jest za mała na nich dwóch.
0: No ale spróbują się pomieścić. Kiedy to? W niedzielę?
5: W niedzielę, tak.
0: No to oglądamy.
5: Co to naprawdę jest... bez Roberta?

0: To jest mega wakacyjny poranek z RMF Max i Ale Farben, 22 minuty przed godziną 8.
1: A do nas padła Zosia. Zosia!
2: Cześć Zosia!
1: Cześć Zosia, usiądź sobie, opowiedz o sobie.
3: Jestem Zosia z Krakowa. Idę dziś do zoo. Byłam na imprezie z przedszkolakami.
4: Zaprzedziła się Zosia.
5: Ekipa, słuchajcie teraz, bo to ważne. Napiszcie nam, nagrajcie głosóweczkę na Messengerze RMF Max. Jak byście spędzili weekend, gdybyście mieli 4-5 lat. Słuchajcie, jak się nie odzywaliście dawno do nas, jak macie się nagrać po raz pierwszy, koniecznie. Ja bym se pojechał do babci i się najadł pierogów z jagodami pod korek.
4: Aż by cię brzuszek bolał. Tak. Także Messenger RMF Max jest do waszej dyspozycji. Nagrywaj się.
0: Ja bym pojechał do babci. Jeszcze chciałam powiedzieć, ja bym pojechał do babci. RMF Max. Babcia ma piaskownicę, a w tej piaskownicy bym przenosiła na patyku dżdżownicę.
6: Reklama. Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
7: No i co, Barbara, co?
6: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Relaksująco niskie ceny w twoim markecie. Weekendowe mega okazje oznaczają dodatkowe oszczędności. Najlepsze okazje od piątku do niedzieli. Polska karkówka wieprzowa bez kości 16,99 za kilogram. Tabletki do zmywarki Finish Ultimate Plus 25 sztuk, 1 plus 1 gratis, tylko 19,99 za opakowanie 25 sztuk. Cena przy zakupie jednego opakowania 39,99. Twój market. Zawsze po drodze.
9: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
10: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
9: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
10: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
9: Posłuchaj na żabka.pl Franczyza.
10: Paulina Sykut-Jerzyna
9: i Krzysztof Ibisz.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie. The hits
1: play here. Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hot Bands Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Rzeka Muzyki 2026 niezmiennie płynie. 19 lipca o godzinie 19 popłyniemy na jazzowo i beatlesowo. Zespół Tata Music w niezwykłym projekcie zagra najbardziej znane utwory legendarnej czwórki z Liverpoolu. Widzimy się na Wyspie Młyńskiej. Na koncert zaprasza miasto Bydgoszcz. Daj się porwać Beatlesom. Tata Music, Wyspa Młyńska, 19 lipca, godzina 19. Zapraszamy!
9: One latają wszędzie!
10: I mogą usiąść nawet na tobie.
11: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost, utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowit.
15: I po reklamie.

0: Od samego rana to złoto, to kawałek gold. 11 minut do godziny 8 to jest oczywiście RMF Max, no bo gdzie indziej.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: No i dobra ekipa, pytamy was, co byście zrobili dzisiaj, jakbyście mieli znowu 5 lat, 4-5 no lat.
0: Mhm. Ja bym znowu poszedł pograć sobie w piłkę na trzepaku, w końcu.
3: O, super, ja bym zjadła taką wielką kanapkę, na przykład z nutellą albo
2: dwie. Wow! No oczywiście, i lody cały dzień pod korek.
3: No tak, no, tak jest. No. Jeszcze.
0: Masz 5 lat w końcu, nie? Ale no to... co by zrobiła Paulina?
4: Pojechałabym do mojej kochanej babuni po to, aby oglądać z nią znowu Esmeraldę i no. Najsłabsze ogniwo. Wtedy babcia miała najlepsze komentarze.
0: O, to na pewno była niezła riposta, albo riposta. Ale też chcielibyśmy jednocześnie powiedzieć, że cały czas, jeżeli jeszcze się nie zgłaszaliście do radia, nagrajcie nam głosówkę, co byś robił, jakbyś miał 5 lat. Nagraj nam po prostu.
5: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Dlaczego? No dlatego, że można być w radiu, to po pierwsze, można się usłyszeć. Można zgarnąć przecież wakacyjne gadżety od RMF Max. Wykorzystajcie to. Messenger RMF Max, nagraj się. Co byś zrobił, zrobiła, gdybyś znów miał 5 lat?
6: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: epi na świecie. Timbaland, Nelly Furtado i Justin Timberlake. Give it to me, RMF Max.
1: 4 przed 8. Pytamy was, co byście dzisiaj zrobili, gdybyście znowu mieli 5 lat i oszaleliśmy, słuchajcie.
2: Posłuchajcie Mileny.
1: Co nagrywacie.
3: Jakbym znowu miała 5 lat, otworzyłabym swój sklep, w którym bym sprzedawała kotlety z błota i płaciła za to pieniędzmi z liści winogron. Chodziłabym cały czas brudna od piachu i jadłabym lody bambino.
2: Ale byśmy się bawili, Milena, ale byśmy się razem bawili, o matko. Jeszcze mamy Izę.
4: Jakbym miała znowu 5 lat, to bym pozwoliła Maćkowi z przedszkola, temu z rudymi, kręconymi włosami, dać mi buziaka.
0: Ekipa, jesteście najlepsi na świecie i świetnie się było o tym przekonać.
1: Ja chciałam zaanonsować, że szukamy tego Maćka. Ja chcę was połączyć.
2: Maciek, nagraj głosówkę. Maciek, wejdź na Messenger RMF Max. A wy posłuchajcie Flesza, który punktualnie o godzinie 8. Reklama.
5: Jest rok 1886. Karl Benz patentuje pierwszy samochód. Jest rok 1966. Tadeusz Frelik otwiera pierwszy warsztat samochodowy w Toruniu. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Grupę Frelik tworzą ludzie z wizją i pasją. Od 60 lat budujemy markę opartą na zaufaniu, jakości i relacjach. Odwiedź nasze salony Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy i przekonaj się, że auto Frelik to nie tylko motoryzacja, ale przede wszystkim ludzie.
6: Ile jest 2 plus 1? W szkole 3. A w salonie Stalerem równa się oszczędność. Teraz przy zakupie 3 kompletów drzwi wewnętrznych Ercado za najtańsze skrzydło płacisz tylko 1 złotówkę. W salonie Stalerem matematyka remontu jest prostsza. Odwiedź salon Stalerem. Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stalerem. Remont się liczy.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za 1 sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Labadabatej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
9: WSAIB. Co robię? Zapisuję się na studia. WSAIB imienia Kwiatkowskiego w Gdyni to nowy wymiar studiowania. W ofercie prawo, administracja, bezpieczeństwo, studia menedżersko-prawne i psychologiczne, finanse, zarządzanie, logistyka, studia biznesowe w języku angielskim. Nowości? Dietetyka, logopedia, psychologia w biznesie. A tu ty? Wysokie stypendia, świetna atmosfera, studia online. Idź na studia do WSAIB. Rekrutacja trwa. Sprawdź wsaib.pl.
10: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo ptasie mleczko 11 zł za opakowanie przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
11: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
12: A najlepsze wakacje to all inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
11: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet z 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
12: Omoda i Jacob Lichta. Bydgoszcz, Fordońska 260a. Plichta.omoda.jacob.pl.
13: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka MPM, taniej o 300 zł. Teraz za 1189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1489. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad na festiwal. Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM.
3: Punktualnie 8 i standardowo mamy dla Was garść najświeższych, sprawdzonych informacji w pigułce. Anna Łopuszańska, witam ponownie, zapraszam. I ostrzegamy kierowców w Śląskiem. Problemy z płynną jazdą wciąż występują na S1 w rejonie miejscowości Szare. Tam osobówka wjechała w drzewo. Utrudnienia występują w obu kierunkach. Objazd prowadzi drogami lokalnymi. Sytuacja na Bliskim Wschodzie jest coraz bardziej napięta. Amerykanie uderzają w infrastrukturę Iranu. W nocy zbombardowano 2 mosty, lotnisko i dworzec kolejowy na południu kraju w pobliżu cieśniny Ormus. Teheran twierdzi, że odpowiedział atakiem dronów na amerykańskie śmigłowce i samoloty stacjonujące w Bahrajnie. Amerykańsko-irański konflikt odbija się na cenach ropy. Baryłka Brent kosztuje o poranku ponad $85. Minister energii Miłosz Motyka przekonuje, że analizy rynku paliw trwają, ale na razie nie ma decyzji o przywróceniu programu ceny paliw niżej.
4: Jeżeli będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, jaką mieliśmy w marcu, że konflikt eskaluje i wprost słyszeliśmy, że on będzie trwał miesiącami i w rejon Bliskiego Wschodu będą wysyłane kolejne statki i Iran na stałe zdecyduje o blokadzie cieśniny Ormus, myślę, że wtedy te decyzje mogą przyspieszyć.
3: Podkreślał Motyka, pakiet CPN, przypomnijmy, został wprowadzony 26 marca 2026 roku. Po kilku tygodniach od eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie zakładał m.in. obniżenie stawki VAT na benzynę i olej napędowy z 23% do 8%, obniżenie akcyzy na paliwo i wprowadzenie maksymalnej ceny detalicznej na stacjach benzynowych. Zanim o sporcie, jeszcze doniesienia z Ukrainy, bo tam trwają protesty po decyzji Wołodymyra Zełenskiego o odwołaniu ministra obrony Michała Fedorowa. Demonstranci chcą przywrócenia go na stanowisko i zarzucają ukraińskiemu przywódcy usuwanie skutecznych polityków. W ulicach Kijowa można było usłyszeć okrzyki wstyd, wstyd, a Zełenski uzasadnił odwołanie Fedorowa narastającym konfliktem między ministrem a głównodowodzącym ukraińskiej armii Oleksandrem Syrskim. Fedorow publicznie zarzucał generałowi Syrskiemu brak współpracy i apelował o jego zmianę.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
3: Już jutro o 23 czasu polskiego w Miami walka o brąz mundialu. Francja zmierzy się z Anglią. FIFA ogłosiła obsadę sędziowską. Arbitrem głównym będzie Wenezuelczyk Jesus Valenzuela, a jego asystentami Jorge Urrego i Tulio Moreno. A niedzielny finał Hiszpania-Argentyna poprowadzi Słoweniec Slavko Vincic. Tymczasem na polskich boiskach wielki sukces Lecha Poznań, który ograł Górnika Zabrze 3-1 i zgarnął Super Puchar Polski. Wśród kibiców szaleństwo.
5: No, jesteśmy podekscytowani. Wspaniałe zwycięstwo.
6: Dobrze zaczęliśmy sezon, tego mi brakowało w zeszłym sezonie.
7: Piękna gra, piękne bramki i dużo.
3: A we wtorek oba kluby zagrają na wyjazdach w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
3: No i mamy prawdziwe lato w Polsce. Fala afrykańskiego gorąca zalewa pogodową mapę. Jeśli chodzi o termometry w Trójmieście, to one jeszcze pokazują 28 stopni, to jest najmniej, ale 30 zobaczymy w Szczecinie, w Poznaniu, w Opolu, w Katowicach, w Krakowie, w Rzeszowie, no i najwięcej do 31 kresek w Warszawie. A to jest temperatura w cieniu, więc w słońcu, którego nie zabraknie do końca dnia, będzie jeszcze goręcej. Natomiast mogą pojawić się burze i tak będzie szczególnie na zachodzie Polski.
8: No, skoro tak ciepło, to fajnie, że plecak wziąłem, nie? Już nie mogę się doczekać, aż znowu moja koszulka. No.
9: Aha.
8: No, jakby ci to wytłumaczyć, Karola?
9: Nie, no wszystko jasne. No, jak masz torebkę na ramieniu, to jest bardzo podobnie. Słuchajcie, róbcie wszystko, co można robić wtedy, kiedy jest ciepło, pięknie i słonecznie, bo taki dzień dzisiaj przed nami, a na zegarach jest 5 po 8.

0: Uwielbiamy tą nutę o poranku. Tim Berg w RMF Max, 11 minut po godzinie 8. A co to za muzyczka?
1: A kto ma w swoim numerze telefonu cyfry 1 i 7?
0: Bo to ważne
1: jest.
0: Ja nie mam.
1: Bo te osoby mają dzisiaj podwójne szczęście.
2: No właśnie, już tłumaczymy. Tylko teraz, przez 10 minut, każdy, kto chciałby wygrać 15 tysięcy złotych w naszej zabawie Casa de Palma, zyskuje 1100 losów.
0: A to oznacza, że zgłaszasz się raz, a efekt jest taki, jakbyś wysłał 1100 SMS-ów, czyli mega ułatwienie.
1: Ale jak masz w swoim numerze telefonu cyfry 1 i 7, to podwajamy te szanse i masz ich aż 2200.
0: Wow. No to co? No to teraz zgłoś się. Teraz albo w ciągu najbliższych 10 minut zgłoś się, przesyłając SMS z hasłem MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em, albo jak wolisz, jak ci jest łatwiej, zgłoś się przez naszą stronę, czyli rmfmax.pl.
2: Przez 10 minut 1100 szans dla wszystkich i 2200 szans dla ludzi, którzy mają w numerze telefonu 1 i 7.

0: Nikt tak was od rana nie zmotywuje jak hity na maksa i oczywiście my. To Mikolas Trips i Hard to be Humble o godzinie 8:21.
1: No i hej Polacy, dowiedzmy się czegoś o sobie.
0: Podobno
1: coraz więcej z nas ucieka przed opałami, przed gorącem i decyduje się na wyjazd w takie chłodniejsze miejsca. Najczęściej jest na przykład, nie wiem, Norwegia, Finlandia, Litwa, Estonia, wiadomo.
2: Polecamy też takie nasze typowo polskie, chłodne, wakacyjne kierunki i aktywności tam, na przykład, nie wiem, sprzątanie w piwnicy, albo na przykład remont garażu.
0: Albo po prostu nad morze, tylko pamiętajcie, żeby zabrać coś na przeziębienie.
3: Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wakacje są bliżej niż myślisz. Zacznij je za kierownicą nowej Skody Octavii. Teraz w atrakcyjnym abonamencie od 680 zł brutto. Sprawdź ofertę na skoda.bieranowski.pl lub odwiedź nas w salonach na Kamiennej lub Jana Pawła w Bydgoszczy. Lato nie poczeka. Ruszaj w stronę słońca nową Skodą Octavią.
6: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl. To szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
7: Bronek, a kiedy przytniesz moje krzaczki?
6: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.
8: Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa! Już 17 i 18 lipca w piątek i sobotę widzimy się w Gogolinie na Stadionie Miejskim. Zagrają Trzech Króli, Oskar Cyms, Fausti, Grzegorz Chyży. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają burmistrz Gogolina Krzysztof Reinert, partner trasy Wojanek i RMF Max.
9: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
13: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
14: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
15: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
14: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
15: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
14: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
15: Paulina Sygut-Jerzyna
14: i Krzysztof Ibisz.
16: Jak wakacje, to tylko z Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Tylko teraz czekają na Ciebie wyjątkowe wakacyjne oferty na wybrane modele Toyoty. Wyrusz w podróż komfortowo i bezpiecznie z walizkami od Jaworskie Auto. Odwiedź nas przy lotnisku w Bydgoszczy, Aleja Jana Pawła II 150. Nie czekaj, ruszaj po swoją wymarzoną Toyotę.
17: I po reklamie.
18: Po swojemu.
19: Na spontanie.
18: Na luzie.
8: Zawsze na maksa. To na
3: Bydgoszcz 106.1 FM.

Zamykasz oczy i od razu czujesz lato. Tak właśnie działa ten kawałek. Tak powinno być latem. DJ Gojay, Jason Derulo w RMF Max. A co ja czytam? Podobno 12% Polaków zaledwie wybiera wakacje all inclusive. Reszta woli planować urlopy, wyjazdy samemu. No i to jest piękne. Choć ciężko oszacować budżet. Żeby się to wszystko wam spięło, pamiętajcie, do wakacyjnego budżetu można dorzucić 15 000 zł z naszych kokosów.

0: Pieniądze dzisiaj są do wzięcia w zabawie Casa de Palma. 15 tysięcy pomoże spiąć budżet i pomoże na wakacjach się nie spinać. Więc nie czekajcie. rmfmax.pl, tu was odsyłam. Wskoczcie na nasze www. Tam znajdziecie szczegóły, bonusy. Tam szybciutko włączycie się do zabawy. Wystarczy sekundę poświęcić i wejść na rmfmax.pl. 15 tysięcy dzisiaj może być twoje. RMF Max.
1: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
5: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl. Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Wybierz studia dla siebie. Magisterskie, licencjackie, inżynierskie, podyplomowe. Kilkadziesiąt kierunków i specjalności, w tym prawo i prawo w zarządzaniu, pielęgniarstwo, administracja, filologia angielska, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje, zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
9: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka MPM, taniej o 300 zł. Teraz za 1189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1489. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Na słowo.
15: Na metę.
16: Kamperem.
17: Bez granic.
18: Na lody.
19: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
14: W Bydgoszczy i regionie dzisiaj kolejny dzień z wysokimi temperaturami. Do południa nawet 28 kresek, choć ta temperatura odczuwalna nawet powyżej 30. Zachmurzenie umiarkowane, ale jednak z przewagą słońca. Jeśli gdzieś pojawi się większe zachmurzenie, to spokojnie, na razie padać nie będzie. Wiatr lekki z południowego wschodu, więc nie powinien przeszkadzać. A jeśli chodzi o burze i opady, te mogą wystąpić wieczorem, więc bądźcie przygotowani. Warunki biometeoneutralne, ciśnienie na granicy normy.

Ciężko być na nie. Bracia Kacperczyk i Vito Bambino w RMF Max. Ciężko być na nie, gdy coś jest za darmo i możesz wziąć ile chcesz. Nadleśnictwa ogłaszają samozbiory. Szukajcie największego wiklinowego koszyka, jaki macie na chacie, bo w lasach jest masa malin. Nasze lasy uginają się pod ciężarem tych słodkich, czerwonych pyszności. Teraz czas właśnie w lipcu na samozbiory i można wziąć ile się chce. No, ja nie wiem, czy nadleśnictwa zdają sobie sprawę z wagi tego oświadczenia. Weź, ile uniesiesz. Brzmi niewinnie. Do momentu, aż wracasz z 20-kilowym koszem. Choć nie zawsze, jak się z lasu wychodzi z malinką, to nazywa się to samozbiorem. Ina Morenito w RMF Max. Róbcie głośniej. Tak brzmi lato.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
3: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe
4: oferty!
2: Od czwartku w Kauflandzie lody Ben & Jerry's różne rodzaje 15,79, a woda mineralna Cisowianka złoty 49 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 6, 24 na osobę. Kaufland.
5: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
6: Panie Pascalu, no jakby to...
5: A widziała pani?
6: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
5: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
6: No i z darmową dostawą do sklepu.
7: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Daba Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
9: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
10: A najlepsze wakacje to all inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
9: Tak jest! W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet z 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
10: Omoda i Jacob Lichta. Bydgoszcz Fordońska 260a. plichta.omoda.jacob.pl.
11: WSAIB. Co robię? Zapisuję się na studia. WSAIB imienia Kwiatkowskiego w Gdyni to nowy wymiar studiowania. W ofercie prawo, administracja, bezpieczeństwo, studia menedżersko-prawne i psychologiczne, finanse, zarządzanie, logistyka, studia biznesowe w języku angielskim. Nowości? Dietetyka, logopedia, psychologia w biznesie. A tu ty? Wysokie stypendia, świetna atmosfera, studia online. Idź na studia do WSAIB. Rekrutacja trwa. Sprawdź wsaib.pl.
12: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
13: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
14: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 65 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
15: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: Tak już jest. Niskie ceny.

0: lekkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Do tego wszystkie ciastka i wafle paczkowane Bonitki. 2 plus 2 gratis. Tak, Bonitki 2 plus 2 gratis. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: I po reklamie.
2: Jest 10:00, zaczynamy najnowszy flash w RMF Max Bydgoszcz. Paulina Michta, zapraszam. To będzie upalny i burzowy piątek. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Burze mogą się pojawić w Świętokrzyskiem, na Podkarpaciu czy w Małopolsce. W wielu miejscach termometry przekroczą 30 stopni. Turyści korzystają z wakacji. Tłoczno zrobiło się m.in. na mazurskich jeziorach.
3: Po 2 tygodniach takiego ciężkiego dla nas czasu przyjechali turyści na Mazury. Ich widać uśmiechy na ich twarzach.
4: Z Lublina przyjechaliśmy tutaj.
5: Od kiedy na Mazurach?
4: W tym roku jesteśmy od tygodnia i niestety przeżyliśmy tą złą pogodę. No na szczęście teraz już mamy przepiękne warunki do żeglowania.
2: W Mikołajkach był Piotr Bułakowski.
6: To jest RMF Max Bydgoszcz.
2: Służby badają okoliczności wczorajszego zdarzenia na bydgoskich Wyżynach. Pod jednym z bloków przy ulicy Przyjaznej znaleziono zwłoki mężczyzny. Ciało leżało bezpośrednio pod balkonem, co natychmiast wzbudziło niepokój mieszkańców i przechodniów. Na ten moment nie są znane przyczyny zdarzenia. Śledczy nie wykluczają żadnej z hipotez, zarówno nieszczęśliwego wypadku, jak i udziału osób trzecich. Politechnika Bydgoska pobiła rekord popularności wśród kandydatów na studia. W tym roku uczelnia otrzymała o 50% więcej zgłoszeń niż w ubiegłym. A jakie kierunki cieszą się największą popularnością?
7: Najwięcej chętnych zgłosiło się na kierunek lekarski. Tam zarejestrowało się dokładnie 1289 osób, podczas gdy limit miejsc wynosi 75. To oznacza, że o jeden indeks walczy 17 kandydatów. Pielęgniarstwo, drugi najbardziej oblegany kierunek, wybrało blisko 500 osób, podczas gdy miejsc jest 48. Dużą popularnością cieszyło się też cyberbezpieczeństwo i teleinformatyka.
2: Sprawdziła to Monika Jędrzejewska. A teraz przenosimy się do Włocławka. Miasto otrzymało ponad 45 milionów złotych dofinansowania od PKP na budowę tunelu w ciągu ulicy Kaliskiej. Inwestycja została zakwalifikowana do drugiego etapu projektu Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych. Wkrótce miasto ogłosi przetarg w formule Zaprojektuj i wybuduj.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Przedpołudnie w Bydgoszczy nadal słoneczne i przede wszystkim gorące. Do południa w granicach 28 kresek temperatura odczuwalna na nieco wyższym poziomie. Do tego lekki wiatr z południowego wschodu, więc nie powinien przeszkadzać. Po południu zrobi się jeszcze cieplej, słupki rtęci przekroczą 30. Warunki biometeo neutralne, a ciśnienie na granicy normy, więc dodatkowa kawa na pewno się przyda. Na razie bez opadów deszczu i bez burz, te jednak pojawią się wieczorem. Także bądźcie przygotowani.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
10: W lasach dzikie maliny? No, Zalia chyba już próbowała, sami słyszycie. Kyoto, Kuban, Zalia na start, do tego Anna Neklap, David Guetta czy Szwedzka Mafia na mojej playliście. Po 10:00 już w piąteczek, weekend na horyzoncie, a lato w kalendarzu, jest dobrze, tu Fiołas.

0: nami nad Bałtykiem. Gibbs, Kukon, Jonathan z hitem Ty masz w RMF Max. Jeśli zawsze mówicie, że nie macie szczęścia, no to teraz je masz. Teraz fart uśmiechnął się do ciebie. Teraz 990 razy przez 10 minut będę mnożył każde zgłoszenie, a w kokosach nawet 15 tysięcy złotych można znaleźć i do tego popołudnia. No to co? Szczęście się do ciebie uśmiecha. Pytanie, czy z niego skorzystasz? 7327 na ten numer. Wystarczy SMS o treści Max. Wysłać raz za 3,69, a ja od razu zgarniam od ciebie 990 losów. 15 tysięcy, nagrody rzeczowe, to z kokosów wyciągnąć możesz ty dziś w zabawie Casa de Palma, ale teraz wejdź do gry, bo przez 10 minut każdy Max razy 990. 7327 zegar tyka.
1: Max. Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: Też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa! Już 18 lipca w sobotę widzimy się w Łodzi na rynku manufaktury. Zagrają Skolim!

0: RMF Max. Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
1: Mamo, widziałam największego kota świata!
2: A to dopiero początek. Już w sobotę pokaz kotów rasowych w Zielonych Arkadach.
1: Będą kocie gwiazdy?
2: I to jakie? Prezentacje ras, wybór najpiękniejszych kotów, konkursy, zabawy i malowanie kocich buziek.
1: A można pomóc kotkom?
2: Tak! Przynieś saszetkę albo puszkę karmy dla schroniska i dołącz do zbiórki dla mruczków. 20 czerwca od 12 do 18 pokaz kotów rasowych w Zielonych Arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 1,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie 1,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 1,89 zł. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
5: Tak, i to lepiej niż ja.
6: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 65 zł.
7: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
8: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
9: Na paznokcie.
8: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bike.
10: Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
13: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
14: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to,

0: co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: I po reklamie.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
4: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Mr. Know-it-all. No skoro pan tak wszystko wie, to niech podpowie następnym razem, czy to w lipcu, czy w sierpniu planować urlop. Dzisiaj słońce jeszcze ma nas rozpieszczać, więc pamiętajcie o nawadnianiu się. To też niby wszyscy wiemy, ale nie wszyscy pamiętają, by nawadniać się regularnie. Dlatego startuje trzecia edycja Roadshow Moda na Wodę Made in Małopolska. To wydarzenie, którego organizatorem jest RMF Max wraz z projektem Made in Małopolska. Nad małopolskimi jeziorami, zalewami będziemy dla was rozkładać studio letnie plenerowe RMF Max wraz ze strefą wód Made in Małopolska i już jutro wystartujemy nad zalewem Kryspinów. Wpadajcie koniecznie, jeżeli będziecie blisko, bo tam właśnie będziecie mogli spędzić wyjątkowy czas z najbliższymi. Dowiecie się, jak właściwie nawadniać organizm. Będzie można wypróbować najlepsze wody mineralne, źródlane, lecznicze, pochodzące właśnie z Małopolski. Szczegóły na rmfmax.pl na was czekają, a jak już tam będziecie, koniecznie weźcie udział w zabawie, bo wygrać można 5 stówek do zgarnięcia 500 zł na zwiedzanie Małopolski i zapas wód Made in Małopolska. Wystarczy na rmfmax.pl napisać nam, jakie są twoje powody do picia wody. rmfmax.pl, tu wejdźcie do zabawy, a jutro wpadnijcie się przywitać nad zalewem Kryspinów.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: W audycji lokowano projekt Made in Małopolska, którego organizatorem jest województwo małopolskie.

0: Welcome to Saint-Tropez.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Relaksująco niskie ceny w Twoim markecie. Weekendowe mega okazje oznaczają dodatkowe oszczędności. Najlepsze okazje od piątku do niedzieli. Polska karkówka wieprzowa bez kości 16,99 za kilogram. Tabletki do zmywarki Finish Ultimate Plus 25 sztuk. 1 plus 1 gratis tylko 19,99 za opakowanie 25 sztuk. Cena przy zakupie jednego opakowania 39,99. Twój market. Zawsze po drodze.
5: Wakacje są bliżej niż myślisz. Zacznij je za kierownicą nowej Skody Octavii. Teraz w atrakcyjnym abonamencie od 680 zł brutto. Sprawdź ofertę na skoda.bieranowski.pl lub odwiedź nas w salonach na Kamiennej lub Jana Pawła w Bydgoszczy. Lato nie poczeka, ruszaj w stronę słońca nową Skodą Octavią. The hits
6: play here. Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hot Bands Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
7: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
9: Może poinformować po prostu.
10: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
11: No w sumie.
12: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Letnia strefa w Złotowie zaprasza już 18 lipca na największe wydarzenie lata w okolicy. Tylko tego dnia na scenie letniej strefy wystąpi legendarny raper Kizo. To będzie epicki koncert. Kizo i jego wszystkie największe hity. Tylko 18 lipca i tylko w letniej strefie. Start godzina 18, a początek koncertu o 20. Bilety do nabycia na Stage24. Pamiętaj, czekamy przy ulicy Norwida 4A. Letnia strefa w Złotowie.
15: Imprezę poleca RMF Max.
16: Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.
21: We dwoje.
22: Całą paczką.
21: Na spontanie.
23: Tak brzmi lato. Na maksa.
24: RMF Max.
25: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
26: Przedpołudnie w Bydgoszczy nadal słoneczne i przede wszystkim gorące. Do południa w granicach 28 kresek temperatura odczuwalna na nieco wyższym poziomie. Do tego lekki wiatr z południowego wschodu, więc nie powinien przeszkadzać. Po południu zrobi się jeszcze cieplej, słupki rtęci przekroczą 30. Warunki biometeo neutralne, a ciśnienie na granicy normy, więc dodatkowa kawa na pewno się przyda. Na razie bez opadów deszczu i bez burz, te jednak pojawią się wieczorem. Także bądźcie przygotowani.
27: RMF Max
28: Bydgoszcz.

Od razu człowiek czuje, że jest piątek, gdy Kid Laroi w RMF Max. Teraz niestety niektórym ciśnienie podskoczy. Ile jagód jest w jagodziance? No czas na jagodzianki teraz najlepszy. Skontrolowano lokale gastronomiczne i wyszło niestety, że w ponad połowie z testowanych partii były nieprawidłowości, w tym w niektórych nawet nie stwierdzono DNA czarnej jagody w nadzieniu takiej jagodzianki. Wykazała kontrola, że ta jagodzianka jagód to nigdy nie widziała, dlatego spokojnie, bez stresu, jak idziecie do cukierni, to nie ma co liczyć kalorii, trzeba po prostu liczyć jagody.

0: po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowit.
3: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą? Góra,

0: Na Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Do 18 lipca w Bricomarché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowi.
5: I po reklamie.
6: Jak leżenie nad rzeką.
7: Jak prawdziwy spontan.
6: Jak pierwsza godzina urlopu. Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
8: Jest 11:00, zaczynamy Flash w RMF Max Bydgoszcz. Paulina Michta, zapraszam. Zgodnie z przewidywaniami prezydent zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. Karol Nawrocki nie wyklucza jednak rozmów o innym, nowym projekcie ustawy.
9: Punktem wyjścia powinna być instytucja osoby bliskiej, rozwiązująca rzeczywiste problemy administracyjne, ale nie tworząca alternatywy małżeństw.
8: Prezydencki podpis znalazł się za to pod ustawą o zakazie patostreamingu. Prezydent podpisał również ustawę mającą usprawnić rozpatrywanie tzw. spraw frankowych. O tym będziemy jeszcze mówić w RMF Max.
4: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
8: Policja w Bydgoszczy poszukuje świadków kilku kolizji i zdarzeń drogowych. Do zdarzeń doszło m.in. 24 czerwca na ulicy Sienkiewicza przy centrum handlowym Focus, gdzie motorowerzysta uderzył w tył Opla Corsa i odjechał z miejsca wypadku. Prośba o kontakt dotyczy także zdarzeń z 25 czerwca na Bernardyńskiej i z Duny oraz 3 i 4 lipca na Rondzie Jagiellonów i Fordońskiej. Świadkowie mogą zgłaszać się osobiście lub telefonicznie do komisariatów Bydgoszcz, Śródmieście i Fordon. Odbudowa dawnej hali fabryki Lloyda w Bydgoszczy zaawansowana. Wzmocniono już ściany żelbetowymi słupami i wieńcami, a na elewację wraca oczyszczona, oryginalna cegła. Zakończenie tego etapu prac planowane jest na koniec roku. Koszt odbudowy to 1,5 miliona złotych, w tym 300 tysięcy złotych z miejskiej dotacji w ramach bydgoskiego programu wsparcia renowacji zabytków. Otwarcie obiektu przewidziano na połowę 2027 roku. Hala z końca XIX wieku była dawną stocznią i fabryką maszyn, a w ostatnich latach pełniła funkcje kulturalno-rozrywkowe. Po pożarze w 2024 roku zdecydowano się na odbudowę. To impreza i dla wytrawnych sportowców, i dla amatorów. Na Brdzie odbędą się zawody Woda Bydgoska. Sportowcy do wyboru mają trzy trasy: 650, 1600 i 2800 metrów.
10: To nie tylko zawody dla samych uczestników, którzy będą rywalizować o atrakcyjne nagrody, ale także o pokonanie swoich życiowych rekordów.
8: Podkreślał wiceprezydent Bydgoszczy Łukasz Krupa.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: Jak zapowiadają się najbliższe pogodowe godziny w Bydgoszczy? Już sprawdzamy. Sporo słońca i lekkie zachmurzenie. Na szczęście na razie parasole Wam się nie przydadzą, więc jeśli macie trochę wolnego czasu, warto ten dzień spędzić w plenerze albo gdzieś w okolicach wody. Wiatr południowo-wschodni lekki, więc nie powinien przeszkadzać. Warunki biometeo neutralne, choć ciśnienie cały czas spada, więc dodatkowa porcja energii w postaci kawy na pewno się przyda, a późnym popołudniem i wieczorem uważajcie na burze i przelotne opady deszczu.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
13: Prognoza pogody za nami, a przed nami podsumowanie. Pogody tego tygodnia jak dotąd. Cztery pory roku. Wiktor Waligura. Siemacie po 11. Kręcimy tym latem jak lodami włoskimi. Potem Pitbull, a dalej Hurzel. Zostańcie tu, Fiołas.

0: dobry banger działa jak dobry fizjoterapeuta. Wystarczy nacisnąć w odpowiednim miejscu, żeby napięcie puściło. Jeśli ten kawałek sprawił, że od razu poczuliście chęć do tańca, świetnie się składa. Alabama Tani Moonlight za nami. Dzisiaj będzie gdzie potańczyć, jutro też będzie gdzie potańczyć. Gogolin na stadionie, to tam. Artyści tacy jak Oskar Cyms czy Grzesiek Chyży zagrają dla was podczas kolejnego koncertu w ramach naszej letniej trasy koncertowej. Lato na maksa. Tutaj najlepsze brzmienia i oczywiście strefa RMF Max, gdzie będziecie mogli wpaść do nas, zbić pionę, chwilę pogadać i pobujać się przy dobrej muzie. Lato na maksa w ten weekend odwiedza Gogolin. Do zobaczenia na miejscu. RMF Max.
1: Reklama. Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
2: jest fresh. Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
3: No i co, Barbara, co?
2: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
11: A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
13: Szukasz nowego Seata lub Cupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Cupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Cupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Cupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.

0: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

ona to chyba właśnie w podróży poślubnej, Taylor Swift w RMF Max. Ale to historia na pewno nie o Taylor, bo czytam właśnie, że to Kanadyjka była tą kobietą, która na lotnisku w Amsterdamie ukryła w biustonoszu pytona królewskiego. Nie przesłyszeliście się. No, jeżeli jesteście właśnie w drodze na urlop, to warto zwrócić uwagę, czego nie można brać na pokład samolotu. Na pewno nie wolno pytona królewskiego, a tym bardziej ukrytego w biustonoszu. Kobieta stwierdziła, że znalazła węża nieopodal lotniska i postanowiła zabrać go ze sobą. No, ciężko w to uwierzyć. Ale nie do końca wiadomo, kto był bardziej w szoku i zaskoczony całą sytuacją. Ochrona, pasażerowie, czy sam pyton, zważywszy na to, jaka miejscówka mu się trafiła.

0: Płoną głośniki, w końcu to Shimza w RMF Max. No i płonie internet. Donald Trump otwiera płatny kanał dla inwestorów. Kto zapłaci, ten szybciej zobaczy jego posty. A umówmy się, te stanowią o cenach różnych surowców. Mieć takie inside info to złoto. Dlatego wy teraz wykorzystajcie je, bo mam dla was takie info w RMF Max. W zabawie Casa de Palma wygrać można 15 tysięcy złotych. A teraz przez 10 minut każdego SMS-a mnożę 1200 razy. Każdy ma taki bonus. Choć jeśli masz w numerze telefonu cyfrę 7, to ty bonus masz podwójny. Dorzucam szczęśliwy numerek. To siódemka. I kto taką siódemeczkę ma w numerze telefonu, zgarnia podwójny bonus przez najbliższe 10 minut. 15 tysięcy złotych jest do wzięcia. Nagrody rzeczowe 7327. Na ten numer wyślij hasło Max. Każdy Max daje 1200 szans każdemu. A kto ma siódemkę w numerze telefonów, ten bonus ma podwójny i zgarnia 2400 losów, ale tylko przez najbliższe 10 minut, więc nie ma na co czekać. Za 3,69. Teraz wejdź do zabawy. 7327. SMS o treści Max. Max.
1: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Mamo, widziałam największego kota świata!
7: A to dopiero początek. Już w sobotę pokaz kotów rasowych w Zielonych Arkadach.
6: Będą kocie gwiazdy?
7: I to jakie? Prezentacje ras, wybór najpiękniejszych kotów, konkursy, zabawy i malowanie kocich buziek.
6: A można pomóc kotkom?
7: Tak! Przynieś saszetkę albo puszkę karmy dla schroniska i dołącz do zbiórki dla mruczków. 20 czerwca od 12 do 18 pokaz kotów rasowych w Zielonych Arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.
8: Well, well, welcome!
9: Ha, ha. Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
10: Pazura, co ty nam robisz?
9: LOL, kto się śmieje ostatni. Czwarty sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
11: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Uczelnia przyjazna studentom. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych. Prawo, pedagogika, w tym nauczycielska, pielęgniarstwo, psychokryminalistyka, finanse i rachunkowość, informatyka, język angielski. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje. Zyskaj nawet do 1300 zł. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
14: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
17: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
19: i po reklamie.
20: Jak zapowiadają się najbliższe pogodowe godziny w Bydgoszczy? Już sprawdzamy. Sporo słońca i lekkie zachmurzenie. Na szczęście na razie parasole Wam się nie przydadzą, więc jeśli macie trochę wolnego czasu, warto ten dzień spędzić w plenerze albo gdzieś w okolicach wody. Wiatr południowo-wschodni lekki, więc nie powinien przeszkadzać. Warunki biometeo neutralne, choć ciśnienie cały czas spada, więc dodatkowa porcja energii w postaci kawy na pewno się przyda. A późnym popołudniem i wieczorem uważajcie na burze i przelotne opady deszczu.

0: Choć to jeden z bardziej tanecznych utworów w karierze Eda Sheerana, to wciąż kawałek o miłości. To numer romantyczny, bo Azji Zamsperskiego to moje kochanie. W prostym tłumaczeniu, inspiracją do stworzenia tej piosenki oczywiście dla Eda była jego żona. Nie ma tematów tabu, jeśli chodzi o miłość, również w RMF Max. W końcu jest lato. Lato to czas związków, serduszek, no i katastrof miłosnych czasem. Agata Świderska i Jada Krysian już jutro po 10:00 zapraszają na zupełnie niepoważne rozmowy o miłości, czyli podcast Bratnie Dusze. Tu dowiecie się, od czego zacząć, jak zagadać, jak to się robi. W kolejnym odcinku ich gościnią będzie Ola Nowak, więc koniecznie bądźcie jutro przed południem z RMF Max, bo potem może się to przydać, gdy wieczorową porą usiądziecie z nim bądź nią na plaży o zachodzie słońca.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Grabowski.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama.
0: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.

0: Biedronka.
1: Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czarnowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a ty ciesz się tym, co najważniejsze, obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czarnowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.

0: 3. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
3: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Laba daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
4: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Plichta włączony.
5: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
4: Tak jest! W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
5: Omoda i Jacob Plichta. Bydgoszcz Fordońska 260a. plichta.omoda.jacob.pl.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze.

0: oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Do tego wszystkie ciastka i wafle paczkowane Bonitki. 2 plus 2 gratis. Tak, Bonitki 2 plus 2 gratis. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: I po reklamie.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
4: Jest 12, zaczynamy Flash w samo południe w RMF Max Bydgoszcz. Paulina Michta, zapraszam. Dobra informacja dla frankowiczów. Jest podpis prezydenta pod ustawą dotyczącą rozpatrywania spraw o kredyty frankowe. Procedury zostaną uproszczone.
5: Jeśli frankowicz doręczy bankowi pozew, to w tej chwili jego obowiązki konsumenckie, czyli spłacanie kredytu, zostają wstrzymane. To oznacza, że nie trzeba będzie składać oddzielnego wniosku do sądu.
6: Ważne są rozwiązania ograniczające możliwość wywierania presji na kredytobiorcę w czasie procesu. Między innymi przez wypowiadanie umowy lub stosowanie wpisów do Biura Informacji Kredytowej jako swoistego straszaka.
5: Tak podpis pod ustawą argumentuje prezydent Karol Nawrocki.
4: A tematem zajął się Igor Skrzypek.
3: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
4: Dzięki szybkiej interwencji udało się uratować topiącego się chłopca. Do zdarzenia doszło w jeziorze Chełmżyńskim. Świadkowie wyciągnęli chłopca z wody i rozpoczęli resuscytację. Potem został przewieziony do szpitala, ale jego stan jest dobry. Trwa budowa nowoczesnego ośrodka diagnostyki narządowej w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy. O tym, dlaczego to jest tak potrzebne, Monika Jędrzejewska.
7: W budynku znajdą się pracownie rezonansu, cytometrii, gabinety endoskopii i USG. Będzie też sala wybudzeń i dwupoziomowy parking. Sercem nowego gmachu będą najnowocześniejsze urządzenia do rezonansu o potężnej mocy. Badanie nim będzie mniej stresujące, bo dzieci w trakcie diagnostyki będą oglądać bajki.
8: Ten rezonans będzie wyposażony w animację. Dzieci zajmą się bajkami i lęk nie będzie taki wysoki.
7: Mówiła Danuta Kurylak, dyrektor do spraw lecznictwa Szpitala Dziecięcego. Budowa potrwa do końca tego roku.
4: Wyposażenie ma być gotowe w przyszłym roku. Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczyna walkę ze śmieciówkami. Inspektorzy dostali nowe narzędzia, by wymóc na pracodawcach umowę o pracę zamiast nieuczciwych umów cywilnoprawnych.
9: Inspektor pracy przeanalizuje wszelką dokumentację związaną z umowami cywilnoprawnymi. Porozmawia z obiema stronami stosunku prawnego.
4: Mówiła Sylwia Krawczyk, pełniąca obowiązki okręgowego inspektora pracy.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej. Muszynianka.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
4: W Bydgoszczy dziś upalny piątek, termometry dobijają do 30, temperatura odczuwalna może być nieco wyższa, do tego sporo słońca i tylko lekkie zachmurzenie, więc w najbliższych godzinach parasole ani kurtki z kapturem Wam się nie przydadzą. Wiatr lekki, praktycznie niewyczuwalny, wieje z południa i południowego wschodu. Warunki biometeo nieco spadają, więc dodatkowa porcja energii na pewno się przyda, a wieczorem już dominacja szarości, do tego burze i przelotne opady deszczu, więc bądźcie przygotowani.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
12: Ostatni checkpoint na drodze do weekendu. Minęła 12 w piąteczek, no to nic już nie stoi na drodze, prócz tych kilku godzin, które dzielą nas od szczęścia i razem idziemy w tym samym kierunku. Tu Fiołas, siema w RMF Max.
3: RMF Max.
12: Najważniejsze, że pod rękę i w towarzystwie największych hitów. Becky G i Topic na start, będzie Mouseman z hitem Underneath the Blue. Mam też męskie granie w planie dla Was.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie.
1: Bo jak ciągnie, to nie ma co z tym walczyć. Po prostu czasem trzeba puścić wodze fantazji. Nareszcie męskie granie orkiestra w RMF Max nas ciągnie czasem do klasyków takich jak ten. No i mówię, a co, nie zagram? Jest piątek, a w końcu ten numer zmienił zasady gry, jeżeli chodzi o muzę Timberlake'a. Sexy Back. Numer, który sprawił, że z gościa, który kojarzony był z boysbandem i lokami, stał się pełnoprawnym artystą światowej klasy. Sexy Back i Justin Timberlake w RMF Max.

0: domu domówkę. Kygo i Kialit, Save My Love. No i pamiętajcie tylko, żeby sąsiadów uprzedzić, w razie czego, że będzie głośno. Zresztą, no z sąsiadami wiadomo, jak to się czasem żyje. Jaka kara może cię spotkać, jeśli podglądasz sąsiadów? Niemała. Szczegóły za moment. Bądźcie z RMF Max.
1: Reklama. Polski rabat, dobra palma, chodź, chodź, mój psy ja celu. A tam patrzy, tam pod palmą, nagroda, pieniądze normalnie.
2: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
7: Wakacje są bliżej niż myślisz. Zacznij je za kierownicą nowej Skody Octavii. Teraz w atrakcyjnym abonamencie od 680 zł brutto. Sprawdź ofertę na skoda.bieranowski.pl lub odwiedź nas w salonach na Kamiennej lub Jana Pawła w Bydgoszczy. Lato nie poczeka. Ruszaj w stronę słońca nową Skodą Octavią. Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
10: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie. Romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
11: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się odmalować salon,
14: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
13: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
14: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
15: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: WSAIB. Co robię? Zapisuję się na studia. WSAIB imienia Kwiatkowskiego w Gdyni to nowy wymiar studiowania. W ofercie prawo, administracja, bezpieczeństwo, studia menedżersko-prawne i psychologiczne, finanse, zarządzanie, logistyka, studia biznesowe w języku angielskim. Nowości? Dietetyka, logopedia, psychologia w biznesie. A tu ty? Wysokie stypendia, świetna atmosfera, studia online. Idź na studia do WSAIB. Rekrutacja trwa. Sprawdź wsaib.pl.
17: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
18: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
19: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
20: I po reklamie.
21: Tak brzmi lato na Maxa.
2: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

jeśli wystarczająco głośno słuchaliście tego kawałka, to pewnie puka do drzwi sąsiad z pytaniem: co to za numer? Ty masz gips, kukon, Jonathan. Chyba że z sąsiadem żyjecie jak pies z kotem. Pierwsza taka kara w Polsce. Gość musi zapłacić 26 tysięcy złotych mandatu, bo jego kamery monitorujące posesję obejmowały również posesję sąsiadów. Nie chciał zmienić ich ustawienia, no i dostał 26 koła mandatu. O, nie mało. Jeżeli nie macie kamer monitoringu, a zawsze chcieliście takie sobie zainstalować, to właśnie może po to potrzebne jest wam 15 tysięcy? Dzisiaj takie pieniądze wygrać można w naszej zabawie Casa de Palma. Wyjeżdżając na urlop, chata będzie bezpieczna. Tylko wejdźcie do gry teraz, bo teraz jeszcze możecie zdążyć zarobić te pieniądze przed weekendem. Jeszcze tego popołudnia 15 tysięcy może być twoje. 7327 SMS o treści max. Tak wchodzicie do gry za 3,69, a potem pilnujcie telefonu, żeby nie przegapić okazji na duże pieniądze. 7327 SMS o treści max.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
7: Sezon grillowy tylko z Twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Dobrze znana grillowa królowa, kiełbasa grillowa 500 gramów w rewelacyjnej cenie 10 zł 49 groszy przy zakupie dwóch opakowań. Niezrównany szaszłyk drobiowy z warzywami 400 gramów w super cenie 15 zł 99 groszy za opakowanie. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Zdrowit.
11: Do 18 lipca w Brico Marché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
12: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
13: Panie Pascalu, no jakby to...
12: A widziała pani?
13: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
12: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
13: No...

0: expert.pl.
1: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Ile jest 2 plus 1? W szkole 3. A w salonie Stalerem równa się oszczędność. Teraz przy zakupie 3 kompletów drzwi wewnętrznych Ercado za najtańsze skrzydło płacisz tylko 1 złotówkę. W salonie Stalerem matematyka remontu jest prostsza. Odwiedź salon Stalerem. Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stalerem. Remont się liczy.
5: I po reklamie.
6: W Bydgoszczy dziś upalny piątek, termometry dobijają do 30, temperatura odczuwalna może być nieco wyższa, do tego sporo słońca i tylko lekkie zachmurzenie, więc w najbliższych godzinach parasole ani kurtki z kapturem Wam się nie przydadzą. Wiatr lekki, praktycznie niewyczuwalny, wieje z południa i południowego wschodu. Warunki biometeo nieco spadają, więc dodatkowa porcja energii na pewno się przyda, a wieczorem już dominacja szarości, do tego burze i przelotne opady deszczu, więc bądźcie przygotowani.
7: RMF Max.
8: RMF Max Bydgoszcz.

mleko, to dobrze na razie wlać jeszcze do popołudniowej, piątkowej kawy, a o resztę się nie martwcie, o resztę zadba RMF Max. Męskie granie orkiestra za nami, za moment Irek Jakubek się z wami przywita, a ja uciekam na 2 tygodnie urlopu i niektórzy powiedzą, o jak, 2 tygodnie, za dużo. Wiecie, jak urlop szybko mija? Nim się obejrzę, będę z wami znów. Dzięki za cały tydzień, był z wami Fioas, dużo mocy na koniec ode mnie, Mikolas i Trips, róbcie głośniej. Yeah.

0: Reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
4: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
6: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
5: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
6: Espo Mise en Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Szukasz nowych drzwi? Odwiedź salon Stalerem w Bydgoszczy. 30 lat doświadczenia i ogólnopolska marka, której zaufały tysiące klientów. Fachowe doradztwo, profesjonalna obsługa i sprawdzone rozwiązania dla Twojego domu. W Stalerem odkryjesz kolekcję drzwi Erkado dopasowane do każdego wnętrza. Wybierz drzwi Erkado wraz z montażem i skorzystaj z niższej 8% stawki VAT. Stalerem Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stalerem. Profesjonalnie od 30 lat.
8: Inaczej futryna na 10 liter.
9: Ościeżnica.
8: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox.
10: Tam są drzwi.
11: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
12: WSAiB. Co robię? Zapisuję się na studia. WSAiB imienia Kwiatkowskiego w Gdyni to nowy wymiar studiowania. W ofercie prawo, administracja, bezpieczeństwo, studia menedżersko-prawne i psychologiczne, finanse, zarządzanie, logistyka, studia biznesowe w języku angielskim. Nowości? Dietetyka, logopedia, psychologia w biznesie. A tu ty? Wysokie stypendia, świetna atmosfera, studia online. Idź na studia do WSAiB. Rekrutacja trwa. Sprawdź. WSAiB.pl.
13: Wygra Polska?
14: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesów centrum.
15: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
16: I po reklamie.
17: Na randkę.
18: Na dziko.
19: Na słońce.
20: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
21: RMF Max.
22: Bydgoszcz 106.1 FM.
23: 13 w piątek. Zaczynamy Flash w RMF Max Bydgoszcz. Paulina Michta, zapraszam. W niedzielę finał Mistrzostw Świata. Kibice piłki nożnej spodziewają się pięknego pojedynku.
24: Hiszpania pod wodzą Luisa de la Fuente będzie próbować zdobyć dla kraju drugie Mistrzostwo Świata 16 lat po pierwszym triumfie w RPA. Natomiast Argentyna pod kierunkiem Lionela Scaloniego dąży do tego, żeby jako pierwszy kraj od czasów triumfu w Brazylii w 1962 roku zdobyć dwa tytuły Mistrza Świata z rzędu. No i jeszcze pojedynek młodości i olbrzymiego doświadczenia, czyli Yamal kontra Messi.
23: Mecz finałowy o 21:00, dodaje Krzysztof Chwaliński, a pierwszy mistrzowski flesz sportowy dzisiaj o 15:30.
0: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
23: Jest akt oskarżenia przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wytwarzaniem oraz obrotem narkotykami. Grupa działała na terenie regionu od grudnia 2024 do lutego 2025. Kierujący Dawid W. usłyszał zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, produkcji i obrotu narkotykami oraz ataku na policjantów. 5 oskarżonych tymczasowo aresztowano i zabezpieczono ich majątek. Grożą im wieloletnie kary więzienia. Nasze miasto z kolejnym sukcesem. O tym teraz w RMF Max. Zespół Szpitala Klinicznego Politechniki Bydgoskiej jako pierwszy przeprowadził kardioneuroablację. Nowoczesny, mało inwazyjny zabieg, który może być alternatywą dla wszczepienia rozrusznika serca u wybranych pacjentów. Procedurę zastosowano u osób cierpiących na omdlenia spowodowane znacznym zwalnianiem rytmu serca. Metoda jest przeznaczona głównie dla młodszych pacjentów, a kwalifikacja do zabiegu wymaga szczegółowych badań diagnostycznych. Wakacyjne wypady z ekipą? Hulajnoga to świetny wybór, ale zanim ruszycie, warto znać nowe przepisy. Sprawdzamy dla Was, gdzie można jeździć i o czym trzeba pamiętać, by nie skończyć z mandatem.
9: Dzieci dopiero mogą jeździć na elektrycznej hulajnodze od 13 roku życia. Czego się zabrania? Nie wolno jeździć w 2 osoby, nie wolno przewozić bagażu.
23: Wyjaśniała podkomisarz Agnieszka Bubień z Wydziału Prewencji.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
23: Po 13 sprawdzamy, co w prognozie pogody dla Bydgoszczy i regionu. Lato w pełni, do tego pełnia słońca. Gdzieniegdzie może pojawić się lekkie zachmurzenie, ale na razie opady deszczu nie są prognozowane, więc parasole spokojnie możecie zostawić w szafach. Maksymalnie słupki rtęci w okolicach 32 kresek, odczuwalna na podobnym poziomie. Wiatr południowy i południowo-wschodni też nie powinien przeszkadzać. Ciśnienie lekko spada, więc możecie czuć się senni, ale też uważajcie, bo wieczorem zagrzmi i popada.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
17: Ważna informacja, wiedza tajemna, wiedza bezcenna już teraz w RMF Max, bo jak chcecie mieć jeden urlopowy weekend więcej, to trzeba wracać nie w niedzielę z urlopu, tylko już dzisiaj w piątek. Czego wam i sobie życzę. Tu RMF Max, tu Irek Jakubek. Dzień dobry.

0: Tak proszę zaśpiewać DJ-owi, kiedy będzie pytał, no jaką piosenkę mam wam zagrać. Lumix, Self-Aware. Wasze ulubione hity na maksa są nieustające u nas, a w sprawie dużych nagród i wielkich pieniędzy zapraszam do zakładki konkursy na rmfmax.pl. RMF Max.
1: Reklama.
2: Bo wiesz co? Prędzej palma mi tu zaraz wyrośnie.
1: Tak, tak, pod palmą wyrośnie. Tam nagroda.
3: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
8: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
9: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
10: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
11: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
14: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
15: Mamo, widziałam największego kota świata!
16: A to dopiero początek. Już w sobotę pokaz kotów rasowych w Zielonych Arkadach.
15: Będą kocie gwiazdy?
16: I to jakie? Prezentacje ras, wybór najpiękniejszych kotów, konkursy, zabawy i malowanie kocich buziek.
15: A można pomóc kotkom?
16: Tak! Przynieś saszetkę albo puszkę karmy dla schroniska i dołącz do zbiórki dla mruczków. 20 czerwca od 12 do 18 pokaz kotów rasowych w Zielonych Arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
17: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
18: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
19: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 800. Kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml.

0: Sponsorem konkursu Epicka Wyprawa jest dystrybutor filmu Odyseja.
1: Bądźcie ostrożni, ostrożnie, ostrożnie i... No, zdążyliśmy uciec przed nadciągającą falą. Może to jest na pewno idealna propozycja, by spędzić najbliższy weekend tam, gdzie trochę więcej piachu, trochę więcej fal i trochę więcej wysoko jodowanej na zdrowie przyjemności, przeskakując przez fale i zastanawiając się, co tam ciekawego jest za parawanem. Pamiętajcie także o klimatyzowanych salach kinowych, bo blisko 10 lat takiego odgłosu na koncie Odyseusza, zanim dotarł z wojny trojańskiej do swojej pięknej, ukochanej Penelopy. Jest nowy film w kinach, Odyseja. I bardzo chcielibyśmy was na ten film zaprosić. I mamy podwójne wejściówki. No i słuchajcie, przypłynęły, trochę jak list w butelce, przypłynęły na nasze social media. Jest specjalne, bardzo proste, konkursowe zadanie. Kto da radę, ten może dostać podwójne wejściówki na najnowszy film Odyseja. Odyseja jest już w kinach, a bilety na social mediach RMF Max.
0: Sponsorem konkursu Epicka Wyprawa jest dystrybutor filmu Odyseja.

0: Całe szczęście, że wasze krzesło biurowe ma kółka, bo można sobie tańczyć do tego numeru tak od pasa w dół i znad klawiatury niewiele widać, prawda? Że tańczymy i dobrze się bawimy, słuchając Lata na Maxa w RMF Max. Co w pogodzie? O tym za chwilę.
1: Reklama. Relaksująco niskie ceny w twoim markecie. Weekendowe mega okazje oznaczają dodatkowe oszczędności. Najlepsze okazje od piątku do niedzieli. Polska karkówka wieprzowa bez kości 16,99 za kilogram. Tabletki do zmywarki Finish Ultimate Plus 25 sztuk, 1 plus 1 gratis, tylko 19,99 za opakowanie 25 sztuk. Cena przy zakupie jednego opakowania 39,99. Twój market. Zawsze po drodze.
2: Wakacje są bliżej niż myślisz. Zacznij je za kierownicą nowej Skody Octavii. Teraz w atrakcyjnym abonamencie od 680 zł brutto. Sprawdź ofertę na skoda.bieranowski.pl lub odwiedź nas w salonach na Kamiennej lub Jana Pawła w Bydgoszczy. Lato nie poczeka, ruszaj w stronę słońca nową Skodą Octavią.
3: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
8: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
9: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
9: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
10: Firma Danud S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
11: I po reklamie.
12: Po 13 sprawdzamy, co w prognozie pogody dla Bydgoszczy i regionu. Lato w pełni, do tego pełnia słońca. Gdzieniegdzie może pojawić się lekkie zachmurzenie, ale na razie opady deszczu nie są prognozowane, więc parasole spokojnie możecie zostawić w szafach. Maksymalnie słupki rtęci w okolicach 32 kresek, odczuwalna na podobnym poziomie. Wiatr południowy i południowo-wschodni też nie powinien przeszkadzać. Ciśnienie lekko spada, więc możecie czuć się senni, ale też uważajcie, bo wieczorem zagrzmi i popada.
13: RMF Max.
14: RMF Max Bydgoszcz.

Jesteś u celu. Dokładnie w tym miejscu, gdzie sny przychodzą za dnia. To miejsce nazywa się RMF Max. Prowadził cię Fukaj i Vito Bambino i reszta hitów na maksa. To jest nowość. To jest coś przyjemnego, to jest coś fajnego, to jest coś nowego. Wiadomo, dobra nowość musi nam się kojarzyć z tym, co już kiedyś słyszeliśmy. I taki jest Axwell Bone. Whatever turns

0: Reklama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy. The hits
6: play here. Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hot Bands Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
7: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.

0: Nowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
3: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: I po reklamie.
6: Na zegarach 14, czas na najnowszy flash w RMF Max Bydgoszcz. Paulina Michta, zapraszam. Tankowanie jest coraz droższe. Rząd nie planuje jednak powrotu do programu CPN obniżającego ceny paliw.
7: My nie możemy decydować się na pełną ochronę, nie mając pewności, jak będzie wyglądała sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak będą wyglądały decyzje prezydenta Trumpa. Ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
6: Mówił premier Donald Tusk. Przypomnijmy, program Ceny Paliwa Niżej obowiązywał od końca marca do 30 czerwca. Jego koszt to 4 miliardy 700 milionów złotych, poinformował resort finansów.
8: To jest RMF Max Bydgoszcz.
6: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami od 17 do jutra do 6 rano. Prognozowane są silne opady deszczu, a wiatr może wiać nawet do 90 km na godzinę. W naszym regionie możliwy jest także grad. Macie umowę zlecenia, ale pracujecie jak na etacie? To może się zmienić. Państwowa Inspekcja Pracy dostała nowe uprawnienia i będzie mogła nakazać pracodawcy zawarcie z wami umowę o pracę. Sprawdzamy, kogo dotyczą nowe przepisy i kiedy inspektorzy mogą interweniować.
9: Będziemy reagować przede wszystkim na skargi wpływające do nas, ale będziemy też reagować podczas kontroli prowadzonych tak zwanych rutynowych czy tematycznych, gdzie przy okazji stwierdzimy, że są zawarte umowy cywilnoprawne i rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że mogą one mieć cechy stosunku pracy.
6: Tłumaczyła Sylwia Krawczyk z Inspekcji Pracy. Plany są naprawdę duże. Przy stadionie Polonii ma powstać wielopoziomowy parking, który w razie potrzeby może być też schronem. Na razie miasto ma jednak pieniądze tylko na przygotowanie projektu. Sprawdzamy, co już wiadomo o inwestycji.
10: W tym momencie mamy środki zabezpieczone na wykonanie dokumentacji. Dodam tylko, że zwróciliśmy się do wojewody kujawsko-pomorskiego z wnioskiem o wsparcie tej inwestycji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. No i liczymy na to, że uda nam się uzyskać dofinansowanie zarówno na etap koncepcji, jak i w przyszłych latach na etap dokumentacji oraz wykonania robót budowlanych.
6: Mówił Sebastian Fifielski, zastępca dyrektora Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Po 14 sprawdzamy, co w prognozie pogody dla regionu. Maksymalnie słupki rtęci w okolicach 32 kresek, temperatura odczuwalna na podobnym poziomie, do tego sporo słońca i tylko miejscami pojawi się lekkie zachmurzenie, więc jeśli planujecie jakieś aktywności na świeżym powietrzu, no to teraz jest do tego idealny czas, ale pamiętajcie o nakryciu głowy i odpowiednim nawodnieniu. Wiatr słaby do umiarkowanego z południa i południowego wschodu, więc nie powinien przeszkadzać. Wieczorem przygotujcie się na burze i przelotne opady deszczu.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
13: No i pięknie po 14, słuchacie RMF Max. Ja najbardziej lubię otworzyć kolejną godzinę jakąś dobrą wiadomością i proszę bardzo, czworaczki się urodziły. Rozalia, Franciszek, Gabriel i Bruno. I podobno mało się rodzi teraz dzieci, ale jak już się rodzą, to od razu cztery naraz.

0: Absolutnie wszystko jest w tej piosence. Ona chce go więcej, a on w szklance, i to jest ważne, w szklance topi jej serce. To akurat mniej istotne, ale szklanka nam się przyda, zwłaszcza w naszych wakacyjnych strefach, gdzie częstujemy wodą Made in Małopolska. Dzielimy się swoją optymistyczną, super energią lata na maksa, jak zwykle RMF Max, bo tam, gdzie kąpieliska, jeziora, zalewy, tam, gdzie Małopolska, tam nasza specjalna muzyczno-mineralno-wodna strefa. I uwaga, dla was przy tej okazji 500 zł na zwiedzanie Małopolski i zapas wody Made in Małopolska. Wchodźcie na rmfmax.pl, tam podajecie powody do picia wody. Tych najbardziej przekonujących zapraszam na antenę i możecie w ten sposób wygrać 500 zł na zwiedzanie Małopolski i zapas wody Made in Małopolska. Powody do picia wody podajecie na rmfmax.pl. RMF
1: Max. Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: W audycji lokowano projekt Made in Małopolska, którego organizatorem jest województwo małopolskie.

0: złotych. Mamy rundę super okazji właśnie teraz. Każde zgłoszenie pomnożę razy 870, żebyś miał łatwiej w wygrywaniu 15 tysięcy złotych. Teraz wyślij max na 7327, żeby zagrać i wygrać 15 tysięcy złotych. Max 7327.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
1: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Well, well, welcome!
4: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
5: Pazura, co ty nam robisz?
4: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich! Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko! Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Laba daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
10: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę Moja Biedronka. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 8,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę Moja Biedronka. A prosto z lady tradycyjnej świeża łopatka wieprzowa. 8,99 za kilogram. Biedronka.
11: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka MPM, taniej o 300 zł. Teraz za 1189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1489. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
13: Tak brzmi lato na maksa.
14: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
15: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
16: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: To jest właśnie coś, co doskonale uzupełnia Urzela, którego słyszeliście przed chwilą. To ten numer, w którym cały czas śpiewają na zakupy, na zakupy, na zakupy, na zakupy, na zakupy. A teraz tak zarządzam przerwę na nawodnienie. To jest trochę tak oczywiście, jak na mundialu. Póki jeszcze ostatnie mecze się nie rozpoczęły, to my robimy sobie z Klaudią przerwę na nawodnienie, bo Klaudia ma dobre powody, żeby napić się wody.
1: Piję wodę, bo mój organizm lubi dramaty tylko w serialach, a nie w organizmie i w odwodnieniu.
0: No pięknie, słuchajcie, nasz film będzie się kończył bardzo pozytywnie i optymistycznie, bo 1500 zł na zwiedzanie Małopolski i zapas wody Made in Małopolska. Klaudia, to są już przygotowane nagrody dla ciebie, ale najważniejsze, musisz mi powiedzieć, czy to jest prawda, czy to jest fałsz. Człowiek może przeżyć bez wody nawet 14 dni. Czy to prawda?
1: Nie, no fałsz.
0: Tak, to jest fałsz, a to 1500 zł dla ciebie na zwiedzanie Małopolski, zapas wody Made in Małopolska i ciebie i wszystkich pozostałych zapraszamy do naszych stref, gdzie mamy nad jeziorami, zalewami, kąpieliskami w Małopolsce i po pierwsze dużo wody Made in Małopolska i po drugie dobrą radiową energię. Słyszę, że nadajemy na tej samej fali, Klaudia.
1: Oczywiście. Ja się minęłam z powołaniu, bo powinnam pracować w radiu.
0: Ale bardzo nas cieszy, że go słuchasz. Nasza antena codziennie czeka na ciebie.
1: Jasne, że tak, a ja codziennie wysyłam zgłoszenia, wysyłam pozdrowienia, także dbam o was też.
0: Bardzo dziękujemy. Pięknych wakacji, cudownego lata. Wiesz, tak lubimy.
1: Dziękuję.
0: Najbardziej. Na maksa.
1: Jasne.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W audycji lokowano projekt Made in Małopolska, którego organizatorem jest województwo małopolskie.
4: Jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: ogłoszenie RMF Max. Let's go!
1: Bardzo dziękuję wam, bardzo was, długo was słucham, nie? I no, pozdrawiam wszystkich i całą ekipę z RMF Max. Let's go!
2: Kanał nadawczy. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. A krewetki My Food 400 gramów. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Kaufland.
5: Wakacje są bliżej niż myślisz. Zacznij je za kierownicą nowej Skody Octavii. Teraz w atrakcyjnym abonamencie od 680 zł brutto. Sprawdź ofertę na skoda.bieranowski.pl lub odwiedź nas w salonach na Kamiennej lub Jana Pawła w Bydgoszczy. Lato nie poczeka, ruszaj w stronę słońca nową Skodą Octavią.
6: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
7: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
8: Mamo, widziałam największego kota świata!
9: A to dopiero początek. Już w sobotę pokaz kotów rasowych w zielonych arkadach.
8: Będą kocie gwiazdy?
9: I to jakie? Prezentacje ras, wybór najpiękniejszych kotów, konkursy, zabawy i malowanie kocich buziek.
8: A można pomóc kotkom?
9: Tak! Przynieś saszetkę albo puszkę karmy dla schroniska i dołącz do zbiórki dla mruczków. 20 czerwca od 12 do 18 pokaz kotów rasowych w zielonych arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.
10: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
11: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
13: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Upał, klimatyzacja w aucie, jest zimno.
16: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
17: Weź Ibuprom Zatoki.
18: Ibuprom Zatoki?
17: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
18: Ibuprom Zatoki, ulga dla nosa i zatok.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
19: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
20: I po reklamie.
21: Po 14 sprawdzamy, co w prognozie pogody dla regionu. Maksymalnie słupki rtęci w okolicach 32 kresek. Temperatura odczuwalna na podobnym poziomie. Do tego sporo słońca i tylko miejscami pojawi się lekkie zachmurzenie, więc jeśli planujecie jakieś aktywności na świeżym powietrzu, no to teraz jest do tego idealny czas, ale pamiętajcie o nakryciu głowy i odpowiednim nawodnieniu. Wiatr słaby do umiarkowanego z południa i południowego wschodu, więc nie powinien przeszkadzać. Wieczorem przygotujcie się na burze i przelotne opady deszczu.
22: RMF Max.
23: RMF Max Bydgoszcz.
24: No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

Dawid Podsiadło zrobił jeszcze bardziej lato na maksa. Za to go lubimy najbardziej. Zdjęcie, które jest sensacją mundialu, może widzieliście w internecie, jak Messi kąpie Jamala. Tak, młody Messi i baby Jamal spotkali się kiedyś poza murawą, a konkretnie Barcelona wydawała taki charytatywny kalendarz. No i na jednym z zdjęć był piłkarz kąpiący niemowlę. No i w roli modela wystąpił Bobo Jamal, a w roli Messiego wystąpił młody Messi. No i to mogła być taka kąpiel, dzięki której jakiś talent spłynął na Jamala. No jak nie wylali wody z tej wanny, to może i naszym piłkarzem się dalej z domu

0: Reklama.
1: Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Co sprawia, że dzisiaj o znak Made in Małopolska stara się coraz więcej firm? Panie marszałku.
1: Made in Małopolska to znak przyznany firmom, produktom, inicjatywom, które pochodzą z Małopolski, z naszego regionu. Przede wszystkim to wysoka jakość produktów, usług, które są z Małopolski. Dla nas to jest bardzo istotne, aby promować to, co małopolskie, to, co pochodzi z naszego rodzimego miejsca.
2: A gdyby miał pan zachęcić do zwrócenia uwagi na produkty i inicjatywy oznaczone znakiem Made in Małopolska, co powiedziałby pan tak w jednym zdaniu?
1: Przede wszystkim to jest znak wysokiej jakości, autentyczności i produktu, który pochodzi z Małopolski.
3: Szukasz nowego Seata lub Cupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Cupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Cupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Cupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
4: Inaczej futryna na 10 liter.
5: Ościeżnica.
4: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox.
6: Tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
8: Tryb wakacyjny w salonach Homoda i Jacob Lichta włączony.
9: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Homoda i Jacob dostępnymi od ręki.
8: Tak jest! W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
9: Homoda i Jacob Lichta. Bydgoszcz, Fordońska 260a. plichta.homoda.jacob.pl.
10: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
12: WSAiB. Co robię? Zapisuję się na studia. WSAiB imienia Kwiatkowskiego w Gdyni to nowy wymiar studiowania. W ofercie prawo, administracja, bezpieczeństwo, studia menedżersko-prawne i psychologiczne, finanse, zarządzanie, logistyka, studia biznesowe w języku angielskim. Nowości? Dietetyka, logopedia, psychologia w biznesie. A tu ty? Wysokie stypendia, świetna atmosfera, studia online. Idź na studia do WSAiB. Rekrutacja trwa. Sprawdź wsaib.pl.
13: Jak wakacje, to tylko z Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Tylko teraz czekają na ciebie wyjątkowe wakacyjne oferty na wybrane modele Toyoty. Wyrusz w podróż komfortowo i bezpiecznie z walizkami od Jaworskie Auto. Odwiedź nas przy lotnisku w Bydgoszczy, aleja Jana Pawła II 150. Nie czekaj, ruszaj po swoją wymarzoną Toyotę.
14: I po reklamie.
15: 15 w piątek zaczynamy najnowszy flash w RMF Max Bydgoszcz. Paulina Michta, zapraszam. To jedna z najbardziej wyczekiwanych premier roku. Dziś do kin wchodzi Odyseja. Film o tułaczce króla Itaki widziała już Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
16: Oglądamy niesamowitą historię przygodową, choć warto zaznaczyć, że jest kilka słabszych momentów, ale widać te 250 milionów dolarów. Zdjęcia są nieziemskie, gwiazdorska jest obsada. Nolan znowu udowadnia, że te produkcje wysokobudżetowe, takie dla szerokiej publiczności, mogą być też świetnym kinem autorskim.
15: Na ekranie zobaczymy m.in. Matta Damona, Anne Hathaway, Toma Hollanda czy Zendaya.
17: To jest RMF Max Bydgoszcz.
15: Trwają poszukiwania kierowcy, który po uderzeniu w drzewo uciekł do lasu. Funkcjonariusze kujawsko-pomorskiej KAS ścigali ciężarówkę, która przewoziła 12 zbiorników z niebezpieczną, żerącą substancją. Kierowca nie zatrzymał się do kontroli na S10, uciekał autostradą A1 w stronę Łodzi. Dwukrotnie uderzył w radiowóz KAS i staranował policyjną blokadę. Ciężarówka została porzucona na skraju lasu po uderzeniu w drzewo. Po południowym fleszu teraz komunikat, żebyście nie byli zaskoczeni. We wtorek na terenie powiatu bydgoskiego odbędą się ćwiczenia alarmowe. alarmowe pod nazwą Alarm 2026. Od 7 do 19 będą testowane syreny alarmowe oraz obieg informacji o zagrożeniach. Ćwiczenia mają na celu sprawdzenie funkcjonowania systemu ostrzegania, więc nie powodują zagrożenia. Atak ostrym nożem w Toruniu. Policja zatrzymała sprawcę. W jednym z domów na bydgoskim przedmieściu w Toruniu doszło do niebezpiecznego incydentu. 41-letni mężczyzna zaatakował ostrym narzędziem 58-latka. Ranny został przewieziony do szpitala. Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia i ustalanie motywów działania napastnika. Lubicie sport i dobrą atmosferę? Trwają zapisy na zawody pływackie Woda Bydgoska, które ponownie odbędą się na Brdzie w centrum miasta. A jeśli nie startujecie, możecie wpaść na piknik na Wyspie Młyńskiej.
0: Z licznymi atrakcjami dla dzieci, dla rodzin. Będą baseny, będzie ścianka wspinaczkowa i szereg innych atrakcji, także również 15 sierpnia zachęcamy wszystkich.
15: Zapraszał wiceprezydent miasta Łukasz Krupa. 15 za nami, więc sprawdzamy, jak minie pogodowe popołudnie w Bydgoszczy i regionie. Słupki rtęci powyżej 30, odczuwalna temperatura na podobnym poziomie. Do tego przewaga słońca i tylko gdzieniegdzie może pojawić się lekkie zachmurzenie. Jeśli wychodzicie na zewnątrz, na razie parasole Wam się nie przydadzą. Te za to warto przygotować wieczorem, bo przelotne opady deszczu i burze coraz większe szanse. Wiatr słaby do umiarkowanego z południa i południowego wschodu. Warunki biometeo nieco się psują, ciśnienie spada.
5: Tak brzmi muzyczna nagroda od RMF Max. Dla tych, którzy cały tydzień czekali, aż wreszcie będzie piątek po 15. No to jest.

0: Idealny numer, by wyjść z pracy, zwłaszcza w piątek. Run, Run, River i David Guetta w RMF Max. Dzisiaj w pogodzie ostrzeżenia, że upały, że burze, alerty RCB przychodzą i do tego jeszcze spaść z nieba może kasa 15 tysięcy. Wiem, żeby się przydała, prawda? No to mamy rundę super okazji, żeby było łatwiej wygrać 15 tysięcy. Teraz wyślij Max na 7327. Ostatni tak szczęśliwy mnożnik razy 770, żeby łatwiej było wygrać 15 tysięcy złotych. Wyślij Max na 7327.
1: Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Sezon grillowy tylko z Twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Dobrze znana grillowa królowa, kiełbasa grillowa 500 gramów w rewelacyjnej cenie 10 zł 49 groszy przy zakupie dwóch opakowań. Niezrównany szaszłyk drobiowy z warzywami 400 gramów w super cenie 15 zł 99 groszy za opakowanie. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Akademia Kujawsko-Pomorska. Zdobądź dyplom i nowe możliwości. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych, w tym prawo, także międzynarodowe i Unii Europejskiej, pielęgniarstwo, obronność i bezpieczeństwo, filologię, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne stypendia, promocje. Zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl, Toruńska 55. Do zobaczenia na Akademii Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i kofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
6: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
11: Jak wakacje, to tylko z Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Tylko teraz czekają na Ciebie wyjątkowe wakacyjne oferty na wybrane modele Toyoty. Wyrusz w podróż komfortowo i bezpiecznie z walizkami od Jaworskie Auto. Odwiedź nas przy lotnisku w Bydgoszczy, Aleja Jana Pawła II 150. Nie czekaj, ruszaj po swoją wymarzoną Toyotę.
12: I po reklamie.

0: Lato jest jeszcze bardziej na maksa. Dzięki temu numerowi Beauty and the Beat, Justin i Nicki w RMF Max. Zaczną w sobotę o 23:00, skończą w niedzielę, pewnie w środku nocy, a kibice prędko nie skończą. Kto i jak bardzo będzie się cieszył z trzeciego mundialowego miejsca? Sprawdźmy we Fleszu. RMF Max.
1: Krzysiek Chwaliński, zapraszam na mistrzowski flesz sportowy. Finał piłkarskiego mundialu niestety bez polskiego akcentu. Szymon Marciniak nie będzie też rozstrzygać meczu o trzecie miejsce.
2: Finał poprowadzi Słoweniec Slavko Vincic, a mecz o trzecie miejsce Wenezuelczyk Jesus Valenzuela. Nominacja Vincica jest zaskoczeniem, bo w tym sezonie zasędziowanie nie zbierał najwyższych recenzji. Mówi się jednak, że FIFA chce go w ten sposób uhonorować, bo kończy karierę.
1: Mówił Cezary Dziwiszek. Marciniak poprowadził dwa mecze fazy grupowej, Argentyny z Algierią oraz Iranu z Egiptem. Lech Poznań zdobył Super Puchar Polski. Mistrzowie kraju, chociaż przegrywali, pewnie pokonali wicemistrza i zdobywcę Pucharu Górnika Zabrze 3-1. We wtorek oba kluby zagrają wyjazdowe mecze drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Kolejusz zmierzy się z duńskim Ochus, a Górnik z tureckim Fenerbahce.

0: To Shimza, to RMF Max i drobne niepokoje w sprawie weekendowej prognozy pogody. Sprawdźcie ją razem z nami. Burzowe ostrzeżenia zawsze podajemy piorunem. Najświeższe za chwilę.
1: Reklama. Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wakacje są bliżej niż myślisz. Zacznij je za kierownicą nowej Skody Octavii. Teraz w atrakcyjnym abonamencie od 680 zł brutto. Sprawdź ofertę na skoda.bieranowski.pl lub odwiedź nas w salonach na Kamiennej lub Jana Pawła w Bydgoszczy. Lato nie poczeka, ruszaj w stronę słońca nową Skodą Octavią.
6: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl. To szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
7: Bronek, a kiedy przytniesz moje krzaczki?
6: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus tuńczyk Nixe 60% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ile jest 2 plus 1? W szkole 3. A w salonie Stalerem równa się oszczędność. Teraz przy zakupie 3 kompletów drzwi wewnętrznych Ercado za najtańsze skrzydło płacisz tylko 1 złotówkę. W salonie Stalerem matematyka remontu jest prostsza. Odwiedź salon Stalerem. Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stalerem. Remont się liczy.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Expert wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo ptasie mleczko 11 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: I po reklamie.
2: 15 za nami, więc sprawdzamy, jak minie pogodowe popołudnie w Bydgoszczy i regionie. Słupki rtęci powyżej 30, odczuwalna temperatura na podobnym poziomie. Do tego przewaga słońca i tylko gdzieniegdzie może pojawić się lekkie zachmurzenie. Jeśli wychodzicie na zewnątrz, na razie parasole Wam się nie przydadzą. Te za to warto przygotować wieczorem, bo przelotne opady deszczu i burze coraz większe szanse. Wiatr słaby do umiarkowanego z południa i południowego wschodu. Warunki biometeo nieco się psują, ciśnienie spada.
3: RMF Max. RMF Max Bydgoszcz.

Bardzo lubię słuchać razem z wami hitów na maksa i jednym okiem patrzę na telewizor, żółte paski ostrzegawcze, uwaga, Głogów. W rejonie Głogowa widziano dzikie zwierzę kotowate, duże, to może być kolejna puma. No i podobno te wszystkie kociaki zagraniczne, egzotyczne, to się pojawiają z powodu naszego rysia. Kto zna choćby jednego ryśka, wie, o czym mowa.

0: sama.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kilograma. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
0: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
0: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
6: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
7: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
9: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
8: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
9: Espo Mise en Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
11: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny, dwie sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1+1 gratis. Limit dzienny, 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
12: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
0: I po reklamie.
14: Słuchacie RMF Max. O 16 krótko o tym, co najważniejsze w piątkowe popołudnie. Krzysiek Chwaliński, zapraszam na Flash. Zaczynam od Małopolski. 15 dzieci z 3 przedszkoli w Limanowej i sąsiednich miejscowości trafiło do szpitala z powodu zatrucia salmonellą. Sanepid na razie nie wie, co mogło być źródłem zakażenia.
15: Zachorowało w sumie 21 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które uczęszczały do 3 przedszkoli prowadzonych przez tego samego przedsiębiorcę. U 18 z nich stwierdzono występowanie pałeczek salmonelli, a 15 nadal przebywa w 4 pobliskich szpitalach. Sanepid przeprowadził kontrolę we wszystkich tych placówkach i przebadał żywność, jaką dostawały dzieci. Na razie nie ma jednak wyników tych badań. Za to okazało się, że w wodzie w jednym z przedszkoli stwierdzono występowanie bakterii coli. Sanepid prowadzi także nadzór nad kilkuset osobami, które miały kontakt z chorymi dziećmi i sukcesywnie także od nich pobierane są próbki do badań.
14: Mówił Maciej Pałachicki. Dane o zarobkach pracowników ochrony zdrowia będzie można dokładniej monitorować. Jest podpis prezydenta pod przepisami o wynagrodzeniu medyków. Na czym polega ta nowość?
16: Na tym, że zebrane dane będą dotyczyć zarobków z kilku szpitali czy kilku przychodni, w których pracuje konkretny lekarz, bo będą gromadzone na podstawie numeru PESEL albo numeru prawa wykonywania zawodu tego konkretnego medyka. Pierwszy raport na temat zarobków medyków ma być gotowy jesienią, prawdopodobnie jak ustaliłem w październiku,
14: informował Michał Dobrołowicz. Teraz na krótko przenosimy się za ocean. Mamy ważne informacje dla studentów. Stany Zjednoczone wprowadzają nowe restrykcje wizowe i właśnie studenci, ale także dziennikarze będą mogli przebywać na terenie USA krócej.
17: Obecna administracja zrywa z praktyką trwającą od 70 lat. Wprowadza limity. W przypadku studentów na wizach F i uczestników wymian studenckich J będą to maksymalnie 4 lata, ewentualnie czas wskazany przez uczelnię. Korespondenci zagranicznych mediów będą mieć zagwarantowany pobyt przez 240 dni z możliwością kolejnych przedłużeń.
14: Mówił Paweł Żuchowski, a na koniec jeszcze strzelanina w Danii. Co najmniej 3 osoby zostały ranne w Aalborg na północy kraju. Jak informują tamtejsze media, nie zatrzymano jeszcze sprawcy lub sprawców.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
20: W Bydgoszczy i regionie nadal sporo słońca, termometry w okolicach 32 kresek, odczuwalna na podobnym poziomie, jednak z każdą godziną to zachmurzenie może być coraz większe, a jeśli macie wieczorne, plenerowe plany, to uważajcie na burze i przelotne opady deszczu, parasole na pewno się wtedy przydadzą. Wiatr wieje z południa, na razie umiarkowany, ale może być nieco wyższy. W nocy spadki do 20 stopni, wtedy też możliwe burze. Za to jutro także może zagrzmieć. Będzie nieco chłodniej, maksymalnie 25 stopni, ale słońca nie zabraknie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
21: W piątek po 16 w RMF Max ten sygnał sprawia, że ci, dla których praca to całe życie, zaczynają szczęśliwie życie po pracy. Chwilę czekaliśmy, co?

Jeden z najlepszych ekspertów od wakacyjnego klimatu, Wiktor Waligura. On wie, jak zrobić nam prawdziwe lato na maksa. A czy zauważyliście, że w tym tygodniu najpopularniejszym smakiem owocowym, jeśli chodzi o lody, napoje, wszystko, jest mandaryna z wiśnią? Max. Bardzo proszę, żeby tylko mandaryno-wiśniewskich nie robić jagodzianek.

0: Alabama ten w wakacyjnej trasie, no podoba się w wakacyjnej trasie Moonlight i Fordo. 15 tysięcy złotych to jest nagroda główna w naszej wakacyjnej zabawie Casa de Palma. Kto ile ustrzeli? Za chwilę wszystko będzie jasne.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Rzeka Muzyki 2026 niezmiennie płynie. 19 lipca o godzinie 19 popłyniemy na jazzowo i beatlesowo. Zespół Tata Music w niezwykłym projekcie zagra najbardziej znane utwory legendarnej czwórki z Liverpoolu. Widzimy się na Wyspie Młyńskiej. Na koncert zaprasza miasto Bydgoszcz. Daj się porwać Beatlesom. Tata Music. Wyspa Młyńska. 19 lipca. Godzina 19. Zapraszamy.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
8: Mamo, widziałam największego kota świata!
9: A to dopiero początek. Już w sobotę pokaz kotów rasowych w Zielonych Arkadach.
8: Będą kocie gwiazdy?
9: I to jakie? Prezentacje ras, wybór najpiękniejszych kotów, konkursy, zabawy i malowanie kocich buziek.
8: A można pomóc kotkom?
9: Tak! Przynieś saszetkę albo puszkę karmy dla schroniska i dołącz do zbiórki dla mruczków. 20 czerwca od 12 do 18 pokaz kotów rasowych w Zielonych Arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.
10: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
11: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
12: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
13: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
15: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo ptasie mleczko 11 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
16: I po reklamie.

0: De Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Piątek bez dodatków, to już jest wielka przyjemność, ale my w RMF Max lubimy lato na maksa. Więc piątek będziemy wam także podkręcać i to o całe 15 tysięcy złotych. Tak, macie rację, to są fajne pieniądze, które można zdobyć na przykład teraz. Po pierwsze, odbierając telefon, będziemy czekać 6 sygnałów. Halo, halo, dzień dobry,
2: tu halo,
1: RMF Max, cześć!
2: Hej!
1: Witaj w najpiękniejszym wymiarze piątku, jaki tylko jest możliwy. Nazywam się Irek Jakubek i dzwonię do ciebie z naszej wakacyjnej zabawy Casa de Palma.
2: Super piątek!
1: Jak masz na imię?
2: Monika.
1: Monika, czy jesteś gotowa na grę o 15 tysięcy złotych?
2: Tak, oczywiście.
1: No to bardzo cię proszę. Trzymam kciuki. 15 tysięcy już w jednym z kokosów. Mamy także 25 innych nagród. Nagrody finansowe, nagrody rzeczowe, świetne wakacyjne prezenty. No i teraz najważniejsze pytanie do ciebie. Którą z 26 palm chcesz sprawdzić? Ja będę potrząsał, spadnie kokos, w środku będzie nagroda i oby to było 15 tysięcy złotych.
2: 126.
1: Czy to twoja ostateczna decyzja?
2: Tak, oczywiście.
1: Zawsze pytam, bo zawsze możesz zmienić.
2: Nie, 26 zostaje.
1: Bardzo proszę, potrząsam dla ciebie tą, mam nadzieję, szczęśliwą palmą. Kokos spadł, a ze środka wypada głośnik JBL Bar.
2: Super!
1: Droga Moniko, to jest taki głośnik, który jak postawisz pod telewizorem, to odkryjesz nową jakość wszystkiego, co będziesz oglądać.
2: Super, bardzo się cieszę.
1: Pięknego weekendu ci życzę i oby świat był zawsze po twojej stronie, tak jak to jest w finale naszej zabawy Casa de Palma.
2: Dobra, dziękuję bardzo.
1: Każdego, kto chciałby, tak jak Monia, zgarnąć świetne prezenty, przeżyć emocje i zagrać o 15 tysięcy złotych, a nawet wygrać 15 tysięcy złotych, zapraszam na nasze www.rmfmax.pl. Tam nieustająco pomagamy szczęściu. Są super okazje, są duże bonusy. Sprawdźcie to koniecznie.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: piątek, to może być także taki nastrój. Hate that I made you love me. Ariana Grande w RMF Max. Wiadomo już, kto wygra mecz o trzecie mundialowe miejsce. Wygra ten, kto pierwszy przestanie płakać. Że to nie on gra w wielkim finale. 5:30 w poniedziałek. Tak, będę rano. Irek Jakubek, dzięki za ten cudowny popołudniowy czas.
1: Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
2: Relaksująco niskie ceny w Twoim markecie. Weekendowe mega okazje oznaczają dodatkowe oszczędności. Najlepsze okazje od piątku do niedzieli. Polska karkówka wieprzowa bez kości 16,99 za kilogram. Tabletki do zmywarki Finish Ultimate Plus 25 sztuk. 1 plus 1 gratis tylko 19,99 za opakowanie 25 sztuk. Cena przy zakupie jednego opakowania 39,99. Twój market. Zawsze po drodze.
6: Wakacje są bliżej niż myślisz. Zacznij je za kierownicą nowej Skody Octavii. Teraz w atrakcyjnym abonamencie od 680 zł brutto. Sprawdź ofertę na skoda.bieranowski.pl lub odwiedź nas w salonach na Kamiennej lub Jana Pawła w Bydgoszczy. Lato nie poczeka. Ruszaj w stronę słońca nową Skodą Octavią.
7: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Laba daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
12: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.
17: W Bydgoszczy i regionie nadal sporo słońca, termometry w okolicach 32 kresek, odczuwalna na podobnym poziomie, jednak z każdą godziną to zachmurzenie może być coraz większe, a jeśli macie wieczorne, plenerowe plany, to uważajcie na burze i przelotne opady deszczu, parasole na pewno się wtedy przydadzą. Wiatr wieje z południa, na razie umiarkowany, ale może być nieco wyższy. W nocy spadki do 20 stopni, wtedy też możliwe burze, za to jutro także może zagrzmieć, będzie nieco chłodniej, maksymalnie 25 stopni, ale słońca nie zabraknie.
18: RMF Max.
19: RMF Max Bydgoszcz.

0: jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tam w lato lecimy tak.

0: Sagittarius. Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Jak wakacje, to tylko z Toyota Jaworski Auto Bydgoszcz. Tylko teraz czekają na Ciebie wyjątkowe wakacyjne oferty na wybrane modele Toyoty. Wyrusz w podróż komfortowo i bezpiecznie z walizkami od Jaworski Auto. Odwiedź nas przy lotnisku w Bydgoszczy, Aleja Jana Pawła II 150. Nie czekaj, ruszaj po swoją wymarzoną Toyotę.

0: Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda muszynianka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Szukasz nowego Seata lub Cupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Cupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Cupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Cupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
3: Letnia strefa w Złotowie zaprasza już 18 lipca na największe wydarzenie lata w okolicy. Tylko tego dnia na scenie letniej strefy wystąpi legendarny raper Kizo. To będzie epicki koncert. Kizo i jego wszystkie największe hity. Tylko 18 lipca i tylko w letniej strefie. Start godzina 18, a początek koncertu o 20. Bilety do nabycia na Stage 24. Pamiętaj, czekamy przy ulicy Norwida 4A. Letnia strefa w Złotowie. Imprezę poleca RMF Max.
4: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
9: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka MPM, taniej o 300 zł. Teraz za 1189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1489. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

0: na plażę z ekipą.
1: Leżąco.
0: Na chillowanko.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa. RMF
3: Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
4: Słuchacie RMF Max o 17:00. Krótko o tym, co ważne i ciekawe w piątkowe popołudnie. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Zaczynamy od ważnego ostrzeżenia synoptyków przed niespokojną pogodą. W najbliższych godzinach i w nocy możliwe burze z gradem i silny wiatr. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert pogodowy dla 14 województw. SMS-y z ostrzeżeniami dostali m.in. mieszkańcy i turyści w Małopolsce.
5: Piątek po południu i cała sobota będą opady i burze.
6: Jak w takim razie turyści powinni się przygotować, czy wędrować, czy nie wędrować?
5: Jak planujemy wycieczkę, to sprawdzać prognozę, a jak już jesteśmy w górach i słyszymy jakieś pomrukiwanie czy błyskawice widzimy, no to trzeba to potraktować poważnie i nie liczyć na to, że ta burza nas ominie, bo może się tak zdarzyć, że nas nie ominie i będziemy mieć problem.
4: Ostrzegał i przypominał ratownik dyżurny TOBR Krzysztof Długopolski, rozmawiał z nim Maciej Pałachicki. Jest propozycja reformy systemu ETS. Według nowego pomysłu Komisji Europejskiej połowa przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisji dwutlenku węgla miałaby wspierać dekarbonizację. Obecnie państwa członkowskie wydają na ten cel jedynie około 5% zarobków. Czy te pomysły są zgodne z oczekiwaniami Polski?
7: Częściowo tak i widzimy to w innych punktach. Warszawa domagała się dodatkowych uprawnień do emisji dla przemysłu, tak by sektor nie uciekł poza wspólnotę ze względu na rosnące koszty. Komisja zgodziła się na zwiększenie darmowych uprawnień dla przemysłu energochłonnego o 6 miliardów euro do 2030 roku. Bruksela zgadza się też na inny ważny postulat Warszawy. Komisja chce zwolnić roczne tempo, w jakim kurczy się pula darmowych uprawnień.
4: Mówił Igor Skrzypek. To jeszcze krótka przestroga. Nawet kilkanaście osób dziennie trafia na szpitalne oddziały ratunkowe w Krakowie po wypadkach na rowerach lub hulajnogach. Często z poważnymi urazami głowy.
8: Tych pacjentów do nas przyjeżdża naprawdę bardzo dużo. Są to osoby, które nie miały kasku.
4: Mówiła dr Małgorzata Krakowska-Stasiak, kierująca SOR-em w Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie. Zakładajcie kaski.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
11: Korzystajcie z pogody, póki możecie, bo z każdą godziną będzie więcej szarości, a jeśli wychodzicie wieczorem na zewnątrz, uważajcie na burze i przelotne opady deszczu. Na pewno przydadzą się wtedy parasole. No i tak jak mówimy, jeśli będziecie przebywać na otwartych przestrzeniach, uważajcie. Wiatr z południa i południowego wschodu, ale wieczorem może być mocniejszy. W nocy spadki do 20, wtedy też prognozowane burze. Za to sobota z deszczem i burzami, ale jednak słońca też nie zabraknie, maksymalnie 25 kresek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
12: Duch potężnego pitbulla unosi się dziś nad studiem RMF Max. Mamy bilety na jego koncert i będziemy je dziś rozdawać.
13: Oj, będziemy i nie zawahamy się zrobić przy tym kilku szalonych rzeczy. Wy nam jesteście do tego oczywiście bardzo, ale to bardzo potrzebni, więc zostańcie z nami.
12: Ale o szczegółach później. Na razie Shakira i Burna Boy robią klimat. To jest Daj Daj, a my z Natalią zaczynamy kanał nadawczy. Michał Siwek,
13: Natalia Kawałek.

0: Minelli i Ram Pam Pam za nami w RMF Max.
1: I co, myśleliście, że co, że to już?
2: RMF Max. Siwek i Kawałek.
1: Że to już zrobimy stop? Nie. Jeszcze chwila. Jeszcze nie można pisać, o czym myślicie.
0: Kiedy robimy?
1: Wiesz co, nie wiem. Ja jestem na takim etapie, że chciałabym sobie z tobą porozmawiać o życiu, no o wakacjach.
0: Jakie nastawienie przed weekendem, Natalia?
1: Super.
0: Super?
1: Super, moje, bo ja zaczynam też urlop i ty też zaczynasz urlop.
0: I kawunię mamy dobrą zrobioną.
1: No ja nawet cappuccino sobie zrobiłam. Tak mi super nasz ten ekspres, który nie zawsze współpracuje, to mi zrobił tak fajnie.
0: Zaraz będzie też męskie granie orkiestra, potem Harry Styles.
1: No i tak do mnie mów.
0: No.
1: Mów mi takie rzeczy, Michał. Życie jest od razu piękniejsze, prawda?
0: No. To teraz stop.
1: O czym teraz myślisz? Od teraz możecie pisać na Messengera RMF Max. O, już są pierwsi strzelcy. Ja was widzę. Już do nas piszecie. Bardzo dobrze. Śmiało piszcie. Czekamy na wasze myśli nieposkromione, nieuczesane, niepoukładane. A my sobie o nich pogadamy, a w zamian mamy dla was naprawdę atrakcyjną nagrodę.
0: A dla tych, którzy akurat jakoś tak zaplątali się na naszych falach RMF Max pierwszy raz o tej porze, przypominamy, że 4 wejściówki do parku rozrywki w Zatorze są do zgarnięcia w zamian za sformułowanie takich ładnych myśli właśnie pod naszym adresem. Także
1: słuchaj,
0: zapraszamy.
1: To nie muszą być ładne myśli.
0: To mogą być też brzydkie myśli, ale ładnie sformułowane.
1: Tak, to prawda.
3: Staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Messenger RMF Max, piszcie.

0: Ale mi coś wibruje między trzecim a czwartym żebrem.
1: To słuchaj, to jest Mikolas i Trips, to oni ci tak
0: to
1: wibrują.
0: To oni, o widzisz, no właśnie tak czułem, że to mogą być oni. Mikolas, Trips i Hard to be Humble za nami w RMF Max.
1: A czy ty myślałeś o tym, jak do tego numeru dobrze by się wiosłowało, jakbyś miał tam Halanda, który ci tak narzuca tempo? No, byłoby ekstra.
0: Byłoby super.
1: Trochę mniej super jest, jeżeli chodzi o pogodę, bo czytamy właśnie, że idzie do nas dosyć zaskakująca fala zimnej pogody. I teraz sobie wyobraźcie, że to lato, które dzisiaj mniej więcej w całej Polsce jest, za chwilę przestanie być latem. W ciągu dnia temperatura poniżej 20 stopni, nocami poniżej 10 stopni na plusie. Brzmi to trochę przerażająco, ale taka rzeczywistość podobno od jutra nas czeka.
0: Czyli od jutra już wszyscy będą chodzić w swetrach, nie tylko ci, co mają urlop nad polskim morzem.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się

0: RMF Max, Bizarre. Czeka na wasze głosy także dzisiaj. rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: Powoli, powolutku. Zbliżamy się do 18.30, a to może oznaczać tylko jedno. Krzysiek Chwaliński w naszym studiu jest.
1: Jestem. Krzysiek nieco zrozpaczony, bo mistrzowskie flesze sportowe niedługo dobiegną końca, no bo przecież mundial też końca dobiega. No ale wreszcie kulminacja tych emocji, nie?
2: Co prawda, jest mi smutno.
1: Zaczynamy zatem.
2: Argentyna w niedzielnym meczu z Hiszpanią będzie chciała obronić tytuł piłkarskiego mistrza świata. Do tej pory udało się to tylko dwa razy. Dokonały tego reprezentacje Włoch w roku 1938 i Brazylii w 1962. Po 64 latach, jako trzecia w historii, może w ich ślady pójść ekipa Messiego. Jutro późnym wieczorem mecz o trzecie miejsce, czyli starcie Francja-Argentyna. A za tydzień pierwszy gwizdek w nowym sezonie naszej rodzimej Ekstraklasy. Władze ligi liczą na frekwencyjny sukces.
3: No tak, bo do Ekstraklasy dołączyły, przypomnę, m.in. Wisła Kraków i Śląsk Wrocław, czyli dwa kluby z naprawdę dużą bazą kibiców i dużymi stadionami. To szansa, by poprawić wynik z poprzedniego sezonu, a na trybunach pojawiło się podczas poprzednich rozgrywek ponad 4 miliony 150 tysięcy fanów. No oczywiście wpływ na frekwencję mają różne czynniki, przede wszystkim pogoda czy na przykład forma danej drużyny.
2: A mówił Patryk Serwański, za tydzień na tej porze od pół godziny Radomiak Radom będzie grał z wieczystą Kraków.
1: Mówi się, że Kraków to się zrobił taki polski Londyn, bo tam co dzielnica to klub w Premier League, to w Krakowie powolutku to samo, już no tak, trzy kluby w Ekstraklasie.
0: I komu to przeszkadza? Wszystko jest dobrze.
1: Absolutnie, no. Pięknie.

0: piszecie do nas, dopytujecie, kiedy trochę latino pojawi się w playliście. No to my z przyjemnością. Mi Chico przed chwilą w RMF Max i 20 minut zostało do 19.
1: I całkiem niedługo też rozwiążemy w końcu nasz pitbullowy konkurs. Macie jeszcze szansę, możecie do nas na Messengerze pisać, jakimi trzema maksymalnie słowami zaczynającymi się na literę P opisalibyście pitbulla. W zamian rozdajemy bilety na jego koncert w przyszłym tygodniu.
2: Max. Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Wakacje są bliżej niż myślisz. Zacznij je za kierownicą nowej Skody Octavii. Teraz w atrakcyjnym abonamencie od 680 zł brutto. Sprawdź ofertę na skoda.bieranowski.pl lub odwiedź nas w salonach na Kamiennej lub Jana Pawła w Bydgoszczy. Lato nie poczeka. Ruszaj w stronę słońca nową Skodą Octavią.
6: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Doskonale. Kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Do 18 lipca w Brico Marche kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
12: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
11: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
12: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska Spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
14: Szukasz nowego Seata lub Cupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Cupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Cupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Cupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
15: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Jak ognisko na działce.
18: Jak wieczór na rolkach.
19: Jak leżenie nad rzeką.
20: Tak brzmi lato. Na maksa.
21: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
0: Zerkamy na najświeższą prognozę pogody w RMF Max Bydgoszcz. Dobre informacje dla tych zmęczonych upałami są takie, że szykuje się ochłodzenie. Nad nasz region nadciągają dziś burze z piorunami. Może zagrzmieć dziś wieczorem, a także w nocy. Mimo wszystko szykuje się bardzo ciepła noc. Temperatura spadnie do 20 kresek. Jutro natomiast zdecydowanie chłodniej niż dziś, maksymalnie na termometrach 25 stopni Celsjusza.

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Daria Zawiałow i Taco Hemingway w kawałku Supro w RMF Max. I całkiem supro za chwilę może się poczuć Dariusz. Cześć Dariusz.
1: Cześć, cześć.
0: Ty podobno chcesz bilety na Pitbulla, co?
1: Oczywiście.
0: No to super.
1: Kto by nie chciał?
0: Też myślę, że niewiele jest takich osób, które nie miałyby ochoty na te bilety.
2: Tak, sądząc po ilości zgłoszeń, na pewno.
0: Bo
2: Dariusz.
0: Bo nas przysypaliście, drodzy słuchacze, ale jest z nami Dariusz. Dariusz, jak Pitbulla opisałeś w trzech słowach? Na P?
1: Pitbull, proszę państwa.
2: Pitbull, właśnie, proszę państwa.
0: Pitbull, proszę państwa.
2: Ja pozwolę sobie sparafrazować.
1: Nie trzeba przedstawiać.
0: To prawda, zgadzamy się w 100%.
2: Dariusz, proszę państwa. Dariusz wykazał się kreatywnością, opisał Pitbulla tak, jak chcieliśmy, więc teraz Dariusz, przed tobą zadanie. Zadanie, które musisz wykonać, żeby wejściówki na koncert Pitbulla zgarnąć. Usłyszysz cytaty. Niektóre będą pochodziły z piosenek Pitbulla, przetłumaczone na język polski, a niektóre będą pochodziły z filmu Pitbull i będziesz musiał rozpoznać, który to Pitbull. Pitbull, Pitbull czy Pitbull film? Gotowy?
1: Gotowy.
0: Dobra, no to w takim razie pierwsza próbka Pitbulla.
3: Poproś o kasę, a dostaniesz radę. Zapytaj o radę, a dostaniesz podwójną kasę.
0: Jak myślisz, to Pitbull artysta czy Pitbull film?
1: Pitbull artysta.
2: Pewniak.
0: Szybka decyzja, okej, sprawdźmy. No nie do podrobienia, jest to oczywiście Pitbull, Pitbull artysta. Ten whistle nasz kochany, wspaniały.
2: Dobra, Dariusz, zrobiłeś pierwszy krok w kierunku sukcesu. Są trzy cytaty przygotowane, na minimum dwa. Musisz odpowiedzieć poprawnie, aby wejściówki były twoje, więc jesteś w połowie drogi. Gotowy na drugi cytat?
1: Gotowy.
3: Ty, a Zbigniew i Zbyszek to to samo imię? Nie każdy facet z widłami to Zeus. Czy tam Neptun?
0: Jak myślisz, który to Pitbull?
1: Pitbull film.
0: Taki jesteś pewny, no?
2: Ale bro, nie, Dariusz...
1: Martin Opałka.
2: Dobra, sprawdzamy.
4: A Zbigniew i Zbyszek to te samo imię? Nie każdy facet z widłami to Zeus. Czy Neptun?
2: Do, oczywiście, że tak!
0: Trafiliśmy na fana Pitbulla filmu i Pitbulla artysty łysego, naszego kochanego. Tak się chyba złożyło, co?
1: No dawajcie trzecie pytanie.
2: Nie no, Dariusz, nie będziemy cię tak... To poza anteną ci jeszcze zadamy trzecie pytanie okay. I sprawdzimy, ale jak źle odpowiesz, to ci odbieramy wejściówki.
0: Nie, dobra, bilety są twoje, bilety są twoje.
1: Super.
2: Kochani, wam wpuszczamy w głośnik wakacyjny klimat i puszczamy oczko, mówiąc, że chyba jeszcze coś nam w tej puli zostało, więc słuchajcie
0: RMF
2: Max.
0: Chyba nawet całkiem sporo.

0: Son. Reklama. Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
1: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
2: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
10: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
14: Letnia strefa w Złotowie zaprasza już 18 lipca na największe wydarzenie lata w okolicy. Tylko tego dnia na scenie letniej strefy wystąpi legendarny raper Kizo. To będzie epicki koncert. Kizo i jego wszystkie największe hity. Tylko 18 lipca i tylko w letniej strefie. Start godzina 18, a początek koncertu o 20. Bilety do nabycia na Stage 24. Pamiętaj, czekamy przy ulicy Norwida 4A. Letnia strefa w Złotowie. Imprezę poleca RMF Max.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
1: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
2: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
15: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
16: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
17: I po reklamie.
18: Tak brzmi na to, na maksa.
19: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM.
20: Sprawdzamy najświeższą prognozę pogody w RMF Max Bydgoszcz. Nad nasze regiony nadciągają chłodniejsze fronty. Dziś wieczorem i w nocy może popadać. Przelotnie prognozowane są też burze z piorunami. W nocy temperatura spadnie do 19 kresek, jutro natomiast znacznie niższe temperatury niż dzisiaj, maksymalnie 24 kreski. Po południu w regionie może też zagrzmieć i popadać. Weekend zapowiada się nieco chłodniej, ciśnienie będzie w normie, biometr korzystny.
21: Gramy hity na maks. Czemu mi wszyscy smaka robią dzisiaj na coś? Co się dzieje? Wczoraj ty mi na koreańskie żarcie zrobiłaś smaka, a przed chwilą co? Aha, bo ktoś mi pisał o... któryś słuchacz pisał o krokiecie z barszczem.
22: Było.
21: I miałem tak...
0: mamy jeszcze słuchaczkę, która nas atakuje zdjęciami ciasta.
21: Straszny to jest.
0: Niby zakalec, ale ja bym zjadła.
21: Okropni jesteście.
4: Nieprawda, jesteście super.
21: Another I Talk To You już teraz w głośniku. To prawda, że jesteście super i możecie nam tak naprawdę słać takie rzeczy, ale ja po prostu muszę se ponarzekać, tak? Michał Siwek?
0: Natalia Kawałek? Jeszcze ci nie burczy w brzuchu, więc możecie słać, dopóki Michałowi nie zacznie tam głośno, wiecie, tak do mikrofonu aż burczeć. I co drapiesz?

0: Dawid Podsiadło i sezon w RMF Max to jest kanał nadawczy, jest 11 już prawie minut po godzinie 19, a nam się kończy sezon mundialowy. Powolutku, ale to jest ostatnia prosta, kochani, 2 mecze nam zostały, co to jest? To jest już nic.
1: I to jest taki moment, w którym należałoby zadać sobie pytanie już teraz, czym się można w ogóle interesować, czym wypełniać swoje życie i swój czas, kiedy
0: swoje
1: tego
0: noce.
1: Mundialu już nie będzie. Więc jeżeli macie coś, czym warto byłoby się zainteresować, co wiecie, że jest warte naszego czasu, no to dajcie znać. Messenger RMF Max, szukamy nowych zajawek, jak się mundial skończy.
0: No coś trzeba, wiecie, zacząć się jakoś przygotowywać, bo to nie jest tak, że tym ekspertem to możesz w 5 minut zostać. Wiecie, no trzeba się zacząć delikatnie wkręcać już teraz, między meczami na przykład tymi ostatnimi, więc jeżeli macie jakieś propozycje, piszcie śmiało. My za najlepsze propozycje będziemy płacili gadżetami RMF Max. RMF Max. RMF Max.
2: Świeżo, rześko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.

0: Taylor Swift, rozczulające jak zawsze. The Fate of Ophelia za nami w RMF Max. Mógłbym się na przykład wkręcić w słuchanie wszystkich płyt Taylor Swift od początku, tak żeby wypełnić czas, który mi pozostanie, jak się mundial skończy.
1: Ale teraz, żeby się w to wkręcać, jak ona jest na miesiącu miodowym, no to ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł.
0: Jest na miesiącu miodowym?
1: No, hajtała się przecież dopiero co.
0: Już nie wiedziałem nawet.
1: No widzisz, jaki ty jesteś nie na bieżąco. To może no Michał właśnie. Się po prostu musi wkręcić w Taylor Swift tak ogólnie.
0: To jest pomysł na przykład. Szukamy właśnie rzeczy, którymi można się zająć, jak już się mundial skończy, no bo kończy się w niedzielę i później co zrobić z tym wolnym czasem? Nie wiadomo. Pomysł przyszedł od Elwiry.
2: Ja bym proponowała, żeby teraz zająć się lepieniem pierogów na zimę, na przykład pierogów z jagodami, bo zimą się przydadzą, żony będą zadowolone, a zamrażarki pełne.
1: No i nasze żołądki będą zadowolone teraz, będą zadowolone zimą, będą zadowolone, tu się wszystko zgadza. Macie inne propozycje, w co się można wkręcać? No to piszcie. Messenger RMF Max. RMF

0: Hiszpańskojęzyczne nacje wystąpią w finale mundialu, więc gramy też Latino. Sorry papi, za nami w RMF Max.
1: No, a teraz tym mundialem panowie, się też zajmiemy. Jak to się wszystko pięknie składa, no.
0: Zobaczcie, jak to leci.
1: Ach, niesamowite, niesamowite.
0: Grażynko, zaraz finał mundialu, potem wszystkich świętych.
2: Typujemy?
0: Ja już nic nie typuję.
2: Jednak nie.
0: Nic. Mistrzowski flesz sportowy, Krzysiek Chwaliński. Zapraszamy.
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Ogromne pożary lasów w Kanadzie powodują zadymienie także wielu regionów Stanów Zjednoczonych. Wczoraj z tego powodu odwołano m.in. mecz Chicago Fire, czyli nowej drużyny Roberta Lewandowskiego. A w niedzielę w New Jersey finał piłkarskiego mundialu. Co z tym spotkaniem?
4: Sytuacja w porównaniu do wczoraj bardzo się poprawiła. Dopuszczalne normy zanieczyszczeń w powietrzu nadal są w wielu miejscach przekroczone, ale widać zdecydowaną poprawę. Życie toczy się tutaj normalnie. Organizatorzy mundialu spodziewają się zaś, że jutrzejsze deszcze, które są tutaj zapowiadane, znacząco poprawią sytuację. No i finałowego starcia pomiędzy Argentyną i Hiszpanią nie trzeba będzie przesuwać.
2: Za oceanu mówił Wojciech Marczyk. Tymczasem Biały Dom potwierdził obecność na finale mundialu prezydenta USA Donalda Trumpa. Niedzielny mecz Argentyna-Hiszpania będzie sędziował Słoweniec Sławko Wincić. I jeszcze przesąd. Nigdy w historii piłkarskich mistrzostw świata nie wygrała reprezentacja prowadzona przez zagranicznego trenera. Wiemy na pewno, że to się nie zmieni. Selekcjonerami finalistów, Hiszpanów i Argentyńczyków, są ich rodacy Luis De La Fuente i Lionel Scaloni.
1: To ja jednak namawiam, obstawmy. Panowie, kto wygra?
2: Argentyna.
0: Nie, bo cokolwiek powiem, to się wydarzy coś odwrotnego. Ja już nie chcę, później Argentyńczycy będą mnie ścigać.
1: No powiedz cokolwiek, no.
0: Będzie remis, nawet w karnym.
3: 'Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl

0: Kina z nowością to Morenito w RMF Max, czyli gorące brzmienia, ale uważam, mam taki wniosek nieformalny, żeby grać jakiś remiks Deszczy Niespokojnych na ten weekend, bo chyba to nas bardziej czeka, nie?
1: No tak, ja w ogóle jestem prosty chłopak, ja się cieszę, że tutaj są takie ikonki. Wiesz, słoneczka, chmurki, piorunki, kropelki.
0: No idzie i niestety, ogarnąć, co się będzie działo.
1: Tych chmurek, kropelek i piorunków jest dużo, bo patrzę na cały weekend. Szczegóły pogodowe za moment, no ale szykujcie się na mokrą i burzową pogodę.
2: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Hej, tu Paweł Urlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: Lata. Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 18 lipca w sobotę widzimy się w Łodzi na rynku Manufaktury. Zagrają Skolim.

0: RMF Max.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo ptasie mleczko 11 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: I po reklamie.

0: na luzie.
1: Bez granic.
2: We dwoje.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
0: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
4: Sprawdzamy najświeższą prognozę pogody w RMF Max Bydgoszcz. Nad nasze regiony nadciągają chłodniejsze fronty. Dziś wieczorem i w nocy może popadać. Przelotnie prognozowane są też burze z piorunami. W nocy temperatura spadnie do 19 kresek, jutro natomiast znacznie niższe temperatury niż dzisiaj, maksymalnie 24 kreski. Po południu w regionie może też zagrzmieć i popadać. Weekend zapowiada się nieco chłodniej, ciśnienie będzie w normie. Biometr korzystny.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: bledka mówi tańcz, no to co mamy robić? Chyba trzeba tańczyć.
1: Ja robię, co każe bledka.
0: No ja widzę, że ci tam nóżka chodzi w jedną, w drugą stronę.
1: A że akurat jakby bledka rzadko mi coś każe, no to mówię spoko, jakby ten układ działa. Jest za 7.20 i to jest RMF Max i my powolutku się żegnamy.
0: To prawda.
1: To jest dość smutne, ale jednak nie, zostawiamy was też w dobrych rękach, tak?
0: Wrócimy niedługo, także my zaczynamy urlop, wy zaczynacie weekend, no i jest pięknie, dobrze się to wszystko składa. Natalia Kawałek.
1: Michał Siwek.
0: To byliśmy my. Max.
1: Co teraz? Teraz Tour de Club, a później Hop Benz Extra i najlepsza dycha notowania.
2: Piątek, weekendu, początek. Co tam ciekawego w trawie piszczy, co słychać w imprezowo-kulturalnym kalendarzu? Sprawdzamy. To jest Tour de Club, RMF Max, Bydgoszcz. Małgorzata Beczek, zapraszam. Na dobry początek, coś dla kocich miłośników. Koci Fest w Bydgoszczy. Spotkanie pasjonatów, opiekunów i przyjaciół kotów z całej Polski. Przestrzeń dla tych, którzy chcą zgłębiać wiedzę o kotach, dzielić się doświadczeniem i integrować w duchu prozwierzęcych wartości. Festiwal potrwa do niedzieli, w programie m.in. wykłady, spotkania z profesjonalistami, warsztaty edukacyjne dla dzieci, wystawa malarska czy drag kocie bingo. Kolejna propozycja klubowa. W sobotę muzyczne ster Awy przejmą wyjątkowi goście specjalni. Art Basis, rezydent sieci klubów Heaven oraz doskonale znany i lubiany przez klubowiczów Jędrul, wieloletni rezydent legendarnego klubu Ekwador. Na koniec strefy kibica, oczywiście Francja, Anglia w sobotę o 23:00 i Hiszpania, Argentyna w niedzielę o 21:00. Reklama.
3: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię

0: sklep. Biedronka.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Mamo, czy wygra Polska?
4: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesów Centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
6: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: I po reklamie.

0: na leżąco,
1: na słodko,
0: na długie wieczory, zawsze na maksa. Lato na maksa.
2: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
4: To mistrzowski flesz sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Za tydzień ruszy nowy sezon piłkarskiej ekstraklasy. Władze ligi liczą na jeszcze większe zainteresowanie kibiców niż w roku ubiegłym. Wszak do najwyższej ligi rozgrywek dołączyły Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. Kluby mają dużą bazę fanów i duże stadiony.
5: Kiedyś cieszyliśmy się na kolejkę, która przekraczała 100 tysięcy osób w weekend. Teraz tak naprawdę 100 tysięcy osiągamy praktycznie w każdej kolejce, a są także te kolejki po 140, 160 czy nawet 180 tysięcy.
4: Mówił prezes zarządu spółki Ekstraklasa S.A. Marcin Animucki. W poprzednim sezonie na trybunach pojawiło się podczas rozgrywek ponad 4 miliony 150 tysięcy fanów. Za tydzień o 18 Radomiak zagra z Wieczystą. Kraków o 20.30 Pogoń zmierzy się z Legią. Tymczasem jutro późnym wieczorem mecz o brązowe medale piłkarskiego mundialu. Francja zagra z Anglią.
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
6: Piątek, piąteczek, piątunio na wakacjach. Przemek Grybowski, witajcie wieczorowo w RMF Max. Gdzieniegdzie, no w wielu miejscach jeszcze gorąco, upalnie, ale gdzieniegdzie już burze będzie bardzo dynamicznie. Dzisiaj wieczorem i w ten weekend. Na liście Hopbency też otwieramy zestawienie od misiaczka, który niedawno rządził na samym szczycie. Terry Swims, Mr. Know It All, to dziesiątka.

0: Voices to nasza klubowa weekendowa nowość od chłopaków ze Switch Disco. Czekają na wasze piątkowe głosy na liście Hot Bands rmfmax.pl. Z pozdrowieniem dla wszystkich, którzy dzisiaj w Gogolinie bawią się na naszej imprezie. Tam się dzieje lato na maksa. Dzisiaj Trzech Króli, Oskar Cyms, no i nasza Ola Bieniasz z RMF Max w DJ secie. A jutro w Gogolinie Grzegorz Chyży i Fausti. Ola też będzie na miejscu. Relacje na pewno znajdziecie na Instagramie. Pozdrawiamy cały Gogolin. Dzisiaj tam właśnie gramy, tam się bawimy, a jutro wjeżdżamy do Łodzi. Lato na maksa trwa. Dla tych, którzy będą się bawić w ten weekend z nami, miejsce 9 dzisiaj na liście Hot Bands. Fuka i Liwka i Enklawa. Ty chce więcej? Max.
1: Sponsorem Hot Bands jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Nine. Numer 9.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Może numer nie jest jakiś specjalnie rozpędzony, ale bas naprawdę soczysty. To Kid Laroi i Kelani Girls w remiksie. Mamy kolejną nowość tego weekendu na liście Hot Bandsy. Startują dokładnie na miejscu 8. Teraz numer z zaproszeniem. Tak, tak, na nasze Lato na Maxa w Gogolinie jak najbardziej, bo zabawa trwa, ale także na Max Party od 21. Tylko imprezowe bity. Wkroczy tutaj także DJ Puncha i potańczymy teraz też, bo w poczekalni listy Hot Bandsy jest nowość od Fishera. Polecam na lato. What a life!

0: Ten głos znają chyba już wszyscy. Ariana Grande, mamy nowość. Hate That I Made You Love Me jest w zestawieniu na liście Hot Bands i teraz czeka na wakacyjną jedynkę. Być może to się wydarzy po weekendzie. Głosujcie na rmfplugs.pl. Zostańcie z nami, za chwilę wracamy do liczania. Będą też taneczne premiery. Nie wiem, czy słyszeliście takiego gościa jak Aicz i jego wersję Ring My Bell. Naprawdę mega kocur, musicie to sprawdzić. RMF Max.
1: Sponsorem Hot Bands jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62%.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62%.

0: Teraz w Media Expert skonfigurujemy Twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
2: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: I po reklamie.

Od razu czujcie, że piąteczek na wakacjach, prawda? Ring My Bell, disco klasyk w nowej wersji. Zrobił to producent Aich, który czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. Z pozdrowieniem dla tych, którzy bawią się dzisiaj w Gogolinie. Tam trwa nasze Lato na Maxa. Gogolin, ekipa RMF Max i gwiazdy na żywo. Trzech Króli, Oskar Cyms, jutro Grzegorz Chorzy Fausti, no i przez cały czas Ola Bieniarz z RMF Max. Jeszcze zdążycie. Otwieramy pierwszą piątkę, tutaj też bardzo wakacyjnie. Simza i Jarko, Afrohausowo, Fire, Fire.

francuscy przyjaciele. Można powiedzieć, że to taki francuski łącznik, French Connection. Hurzel, David Guetta, French Montana, Shine to nasza taneczna, house'owa nowość z poczekalni listy Hot Bands, ale dajcie im kilka dni, na pewno będzie dla nich wolne miejsce w zestawieniu w trakcie tego lata. No musi tak być. David Guetta wróci jeszcze w remiksie Milky, Just The Way You Are.

0: Już o 21:00 jesteście wszyscy zaproszeni na piątkowe wakacyjne Max Party. To klubowa nowość. Marton Hofstadt, Trans Daddy wraca do poczekalni. Listy Hop Bands w numerze I Like. No kto like, bo I like very much. Głosujecie na rmfmax.pl. Na miejscu trzecim dzisiaj Dawid Podsiadło na błysk. Dwójka, Milky, Just The Way You Are, ale w remiksie Davida Getty. I kogo mamy na szczycie? No to jest mundialowy weekend. W niedzielę dowiemy się, kto będzie mistrzem świata w piłce nożnej. Czy Hiszpanie, czy Argentyńczycy. A na stadionie pojawi się także ona, Shakira i Burna Boy, jedynka na liście Hot Bands. Daj, daj.
1: One.
2: One.
1: One. One. Numer jeden.

0: Let's go! Shakira wygrywa mecz dzisiaj na liście Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, za chwilę startuje Max Party na wakacjach. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Co słychać w imprezowo-kulturalnym kalendarzu w ten weekend? Sprawdzamy. To jest Tour de Club RMF Max Bydgoszcz. Małgorzata Beczek. Zapraszam. Na dobry początek na sportowo. Wyspa Młyńska i Bydgoski Dzień Sportu. W sobotę i niedzielę od 10 do 20 możecie wpaść na Wyspę Młyńską, gdzie kluby sportowe, organizacje oraz podmioty z branży sportu, zdrowia i rekreacji przygotują bezpłatne aktywności fizyczne oraz pokazy sportowe dla mieszkańców. Będą też maratony pływackie w różnych kategoriach. Kolejna propozycja, tym razem klubowa. W sobotę muzyczne stery Awy przejmą wyjątkowi goście specjalni. Art Basses, czyli rezydent sieci klubów Heaven oraz doskonale znany i lubiany przez klubowiczów Jendrul, wieloletni rezydent legendarnego klubu Ekwador. Kolejna propozycja, muzyka K-popowa i wyjątkowy koncert przy świecach. Tribute to K-pop Demon Hunters. Będą też utwory BTS, Blackpink czy Twice. Hotel Focus Premium pod Orłem. Już jutro.
2: Reklama. Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
3: No i co, Barbara, co?
2: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid. No szarp te palme i będziesz mieć kokosy.
8: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 złotych!
9: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
7: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Moda na wodę nie przemija. Na małopolskich jeziorach, zalewach i kąpieliskach czekają atrakcje wody i studio RMF Max. Roadshow małopolskich wód mineralnych. Sprawdź na rmfmax.pl.
14: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
15: Król Itaki wraca do domu. Nikt nie stanie na jego drodze. Nawet bogowie. Epicka opowieść Homera. W wizjonerskiej ekranizacji reżysera Oppenheimera Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Odyseja. Od 17 lipca. Tylko w kinach.
16: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
17: I po reklamie.

0: 106 i 1 FM.
1: To mistrzowski flash sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Jutro późnym wieczorem o brąz zagrają Anglicy i Francuzi. W niedzielę finał i starcie piłkarskich gigantów. Hiszpania będzie chciała przejąć od Argentyny tytuł mistrzów świata. Na sędziego tego najważniejszego spotkania wybrano Słoweńca Slavko Vincicia. I tu mamy kolejne kontrowersje na tym mundialu.
2: Między innymi dlatego, że Slavko Vincic 6 lat temu został zatrzymany za udział w imprezie, na której pojawiły się narkotyki i broń. Oficjalnie zarzutów arbitrowi jednak nie przedstawiono. Według nieoficjalnych doniesień wyznaczenie Słoweńca do poprowadzenia tego finałowego spotkania to ukłon FIFA w stronę Europejskiej Federacji, a obie od dłuższego czasu nie są ze sobą w dobrych relacjach.
1: Z Nowego Jorku mówił Wojciech Marczyk. Najlepsi kierowcy świata ścigają się na estońskich szutrach. Trwa tam runda mistrzostw świata WRC. Dziś najszybszy był Fin Sami Pajari.

jest oczywiście Calvin Harris, Thinking About You. Witajcie. Piątkowo, wieczorowo, na wakacjach są z wami dzisiaj Przemek Grabowski plus DJ Puncha, Piotrek Świderski, który miesza imprezowe bity. Mamy dla was też sporo nowości. Kolejna właśnie teraz przy piątku. Alok zrobił numer z Jennifer Lopez. Podobno zawsze o tym marzył. A marzenia są po to, żeby je spełniać. No to spełnia się marzenie. Posłuchajcie, jak to leci.

La Ru, dawno nie było tego kawałka. Zostańcie z RMF Max, za chwilę wracamy na Max Party. Dzisiaj także party w Gogolinie. Tam trwa nasze Lator Max. Bulletproof od La Ru, dawno nie było tego kawałka. Zostańcie z RMF Max, za chwilę wracamy na Max Party. Dzisiaj także party w Gogolinie. Tam trwa nasze Lator Maxa.

0: 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko ,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni ,89 zł. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
4: ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Moda na wodę nie przemija. Na małopolskich jeziorach, zalewach i kąpieliskach czekają atrakcje wody i studio RMF Max. Roadshow małopolskich wód mineralnych. Sprawdź na rmfmax.pl.
8: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
11: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: I po reklamie.

0: pełen słońca.
1: Jak wypad nad wodę.
2: Jak ognisko na działce.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

Zabiorę cię właśnie tam, to Fukaj i Vito Bambino. Gdzie was dobieramy? Na nasze imprezy Lator Maxa. Dzisiaj Gogolin, dzisiaj pierwszy dzień zabawy, a jutro na muzycznej scenie RMF Max Grzegorz Chyży, Fausti oraz Ola Bieniasz, która będzie wam miksować największe imprezowe hity tych wakacji. Relacje sprawdzicie na Instagramie. Pozdrawiamy cały Gogolin, także tych, którzy już się spocili, może powoli wracają. No to dla tych, którzy byli z nami dzisiaj i będą także jutro. Nasza kolejna nowość w Max Party, Moonlight i Fordo w numerze Alabama 10.

teraz numer jeszcze mundialowy. No w poniedziałek będzie już po mundialu. Czekamy na nowych mistrzów świata w piłce nożnej. Ale swój kawałek na mundial, tak może mniej oficjalnie, ale zrobił też nasz Trips z Polski, dla którego zaśpiewał w tej produkcji Mikolas. Od razu można się poczuć jak na stadionie w numerze Hard to

0: Jest piątek, jest energia, Roxy i White na naszej imprezie Chciałam Ciebie Więcej. Kto chce więcej dobrego bitu, no to jesteście na dobrej fali. Za chwilę w Max Party Ultra na tej chórze El Moventure Sun. Po 22 będzie też nowość, jaką przynosi Joel Corey. No i przypomnimy Wam, kto wystąpi jutro na naszej imprezie Lato na Maxa w Łodzi, bo tam to też się będzie działo. Max.
1: Piątek, weekendu, początek. Co tam ciekawego w trawie piszczy? Co słychać w imprezowo-kulturalnym kalendarzu? Sprawdzamy. To jest Tour de Club RMF Max Bydgoszcz. Małgorzata Beczek. Zapraszam. Na dobry początek. Coś dla kocich miłośników. Koci Fest w Bydgoszczy. Spotkanie pasjonatów, opiekunów i przyjaciół kotów z całej Polski. Przestrzeń dla tych, którzy chcą zgłębiać wiedzę o kotach, dzielić się doświadczeniem i integrować w duchu prozwierzęcych wartości. Festiwal potrwa do niedzieli, w programie m.in. wykłady, spotkania z profesjonalistami, warsztaty edukacyjne dla dzieci, wystawa malarska czy drag kocie bingo. Kolejna propozycja klubowa. W sobotę muzyczne ster Awy przejmą wyjątkowi goście specjalni. Art Basis, rezydent sieci klubów Heaven oraz doskonale znany i lubiany przez klubowiczów Jędrul, wieloletni rezydent legendarnego klubu Ekwador. Na koniec strefy kibica. Oczywiście Francja, Anglia w sobotę o 23 i Hiszpania, Argentyna w niedzielę o 21.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
9: A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
11: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
12: Panie Pascalu, no jakby to...
11: A widziała pani?
12: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
11: I w niej pewnie...

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: I po reklamie.

informacje, rozpędzamy się. Nowość od Lumixa, zamyka nasz kolejny set w Max Party, Self Aware. Witajcie dopiero po 22:00. Są z wami na wakacjach Przemek Rybowski i DJ Puncha, to znaczy wy na wakacjach, a my tutaj na imprezowej robocie. Wiecie, kogo tutaj nie było? To Koloss i Sofri Duo. Okej, będą za kilka minut, ale kolejny set otwieramy następną nowością, którą już mamy w ulubionych, bo wraca DJ Joel Corey. Tak leci jego Whisper.

białym wiatrem na głowie często robi numery ze znanymi piosenkarkami. Tutaj Selena Gomez, Wolves, ale w remiksie, którego może jeszcze nie słyszeliście, z pozdrowieniem dla wszystkich, którzy tańczyli dzisiaj w Gogolinie. Jest zabawa, jest nasze lato na maksa. Wjeżdżamy z gwiazdami, z muzyczną sceną w Gogolinie. Dzisiaj Trzech Króli, Oskar Cymes też, ale jutro drugi dzień imprezy. Grzegorz Krzyży, Fausty i nasza Ola Bieniasze z RMF Max. A w sobotę będziemy także w Łodzi. W ten weekend rozstawiamy dwie sceny. Kogo usłyszycie w Łodzi, o tym za kilka minut. Teraz Ilenium i Ellie Goulding w Max Party. Don't Want Your Love. Two ships in the night.

Rihanna i Calvin Harris. Mieliśmy wam powiedzieć, kto będzie w Łodzi na naszej imprezie Lato na Maxa. To jutro w sobotę. Słuchajcie, dzisiaj, jutro bawi się z nami Gogolin, ale jutro na drugiej scenie RMF Max w Łodzi nasza Ola Bieniasz z DJ-skim setem, ale także Edyta Górniak. No będą na pewno największe hity, może też jakieś romantyczne ballady. I imprezę nakręci także Skolim. Będzie zabawa, będzie się działo, będzie tłoczno na pewno. Szczegóły na rmfmax.pl.

Chyba pamiętacie jeszcze tego gościa, słynny raper kiedyś, producent do dzisiaj, Timbaland i Kerry Hilson, The Way I Are w piątkowym Bugs Party. Teraz numer dla tych, którzy wspominają z rozrzewnieniem koncert Bad Bunny w tym tygodniu na Narodowym. No i tutaj też taki latino klimat, który robią DJ Goya i Jason Derulo. Nasza nowość na wakacjach z RMF Max.

0: na piątkowy klimat wieczorowo. Gibbs, Kukon i Jonathan w numerze Ty Masz. Mamy dla was jeszcze mega numery. W Max Party wróci Kygo, będzie Armin van Buuren, ale mamy także dla was nowość od Axwella, do której tańczy już, no, chyba cały świat, przynajmniej festiwalowy świat. Jego Whatever Turns You On pojawi się w naszym kolejnym secie w Max Party, bo my tu jeszcze nie zasypiamy.
1: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl. To szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
2: Bronek, a kiedy przetniesz moje krzaczki?
1: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.
3: No szarp te palmy i będziesz mieć kokosy.

0: 0800 023 69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: I po reklamie.

Armin van Buuren, piękny numer Sophie Ellis Bextor, Not Giving Up on Love. Armin pokazał ostatnio, że wciąż potrafi, tak jak kiedyś z winyli, zagrać się set z trensowymi klasykami. To było coś pięknego. No i były ciarki. A kto miał ciarki w tym tygodniu? Na imprezach z modelkami, bo przecież nasz Maxobus przemierzał Polskę, no i można było spotkać modelki. Zakończyliśmy wszystko imprezą nad morzem. Kto był, ma na pewno piękne wspomnienia. Kogo nie było, niech żałuje i może sprawdzić, co się działo na naszym Instagramie. Modelki z ekipą teraz w Max Party. Ej.

Fix Me od Velvet. Świętujemy wakacje, piątkowy wieczór, Max Party. Ciekawe, w którym kraju będzie największe party po finale Mistrzostw Świata. Czy w Hiszpanii, czy w Argentynie. Macie swoje typy? Za kogo trzymacie kciuki? My tutaj sobie zrobiliśmy zakład z DJ-em Panczą. Graba mówi, że Hiszpania, Pancza, że wygra to wszystko Argentyna. Ale tak nie o dużo się zakładamy. Tak o 5 zł. Po weekendzie, już w niedzielę wieczorem, wszystko będzie wiadomo. Ja trzymam kciuki za Hiszpanię. Niech sobie wygrają po raz kolejny ten puchar świata. Hiszpania do boju. Otwieramy nasz kolejny set projektem Bauza Magnetic. Do tego tańczymy na wakacjach.

Uwielbiamy jego produkcję, to John Summit i Where You Are. John potrafi bardzo trendsowo, house'owo, to jest bardzo różnorodny DJ i jest coraz częściej znany z tego, że występuje bez koszulki. Jakoś tak zawsze nagle robi mu się gorąco i musi pokazać klatę. Na jakiś czas, na początku sezonu rzeczywiście był tam kaloryfer, ale teraz widzę, że chyba wleciały tam hamburgery i frytki. Teraz Wiktor Waligura śpiewa raczej zawsze w koszulce. Jego 4 pory roku w RMF Max.

Given to Me, to Alok robi nam piątkowy klimat na wakacjach w Max Party. No dzisiaj także party w Gogolinie, lato na maksa, jutro drugi dzień zabawy w Gogolinie, w sobotę na muzycznej scenie RMF Max, Grzegorz Chyrzy, Fausti i Ola Bieniasz, która zagra wam największe hity, które kochacie, ale w sobotę także druga scena, lato na maksa, wjeżdża do Łodzi, jutro w Łodzi, Edyta Górniak z Kolim, będzie się działo, więcej na rmfmax.pl, kto będzie z nami. Z zaproszeniem na jutro do Gogolina i do Łodzi, Dub Dogs w numerze How Does It Feel w RMF Max.

akurat w naszym imprezowym temacie. Tańcz, Tabletka, jej nowość zamyka nasz ostatni set przy piątku w Max Party. Dziękujemy za ten miły czas. Przemek Grybowski i DJ Pancha. Trzymajcie się, bo może być burzowo w wielu miejscach w Polsce. Temperatury w ten weekend jeszcze dość wysoko. No trochę ma tam się pozmieniać od poniedziałku, ale nie. Lato jeszcze się nie kończy, a Max Party wraca także jutro wieczorem. Miłego wieczoru, miłej nocy jeszcze i w ogóle miłego weekendu, smacznej kawusi i smacznych lodów na wakacjach. Cześć!

Mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwoni cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.